Humanitas. Beskidy mi, jak dola herbaty, jak dola mocniejszych skamieniłej. Bolit mnie krasa twoja, w najmyty wzięta, na ekspo świtu wystawlena, a nam, co mojej wierno w sercach plekali, bez wika nesli do rymnych dni, spisami zastawlena.

dobry den. Tu Ihor Herbut. Pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają teper. Lem FM.

Wydity i merty. Nicz zajdeš, sonečko, za horu daleku, nicz wozmeš za sobą klicz predwečerni lalekiu, blisni mi iszcze. Bo plekaj kwitia na zemle rydni, ryd mi swobidnym wygry i aż tak zajd. A ja już radosty bezmir wozmu na plecze, nogę za tobą powleczu do zmerku.

palmy, słońce świty nad polami, dziewcząt miesięczne rzeczka wynese borszczyk z kąperiami, dziewcząt miesięczne rzeczka wynese borszczyk z kąperiami.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

Klem FM. 106 i 6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Klem FM to twoje radio.

Dobry den, drodzy radio słuchacze. Witam was bardzo serdecznie, Monika Tylawska. I zapraszam was na bardzo interesujące interview, które powołało mi się niedawno perewesty. Będzie to interview z paną Bolesławą, czy też Wasylą Bawolaką, który jest autorem dwóch publikacji, które nie dość, że są pro lemkiuskie riczy, to jeszcze po lemkiuskie, ale nie będę besidowała teper, ale szybko chcę znać się z naszej besidy o panu Wasylu. Też mogliście przeczytać na naszym portale LemFM, za to dane, które byty może już znają, prosto projdę besida. Ja mała jem niewielką prochulku do świadkowej wielkiej, gdzie się z panem Wasylą strityli i bardzo przyjemnie się nam besidowało, a oto przed wami właśnie poczujecie teper efekt tej besidy, tego interwiu. Zapraszam was bardzo serdecznie.

0: Dobry den, drodzy radiosłuchacze. Witam was bardzo serdecznie. Chneska z cudowej miejscowości Świadkowa Wielka, a nachodzę się w chyży pana Bolesława Bawolaka, ale Bolesław to będzie po lemkiuski?
1: Ja dla Polaków Bolesław, a dla Lemkiu to ja Wasyl. I mnie chrystyli Wasyl, ale znate, był taki czas, chyba to był 1954 rok, gdzie wszystkie to te niepolsko brzmiące nazwiska, imena pereminowali na niby łatyńskie polskie. Z mnie zrobili Bazylii, Wasyl Bazylii, ale to Bazylii takie, w końcu nie znam, w którym roku, bo ja tego nie pamiętam. Że z mene zrobili Bolesława. I tak wszystkie dokumenty. I ja dość długo nie znał, aż się 10 te dokumenty tam chciał, pewnie przyżeniacji to wyszło, że ja Wasyl, jak im piszą po metryku chresty, no was. No i tak im to wtedy szczero rodzice żyli i wario, jak to ze mną jest, to ja w końcu jak. No i tak im się dowiedziałem. No i tak już zostało, bo znate wszystkie dokumenty prostowane. Także jedny do mnie wariat Wasyl, a drudzy Polacy Bolesław. No i ja tak dwojga imion.
0: No to ja budu panie Wasylu by się duwała, jak może. Tak,
1: jak to raz ma być lemkiwska audycja, to najbudę po lemkiwsku.
0: Z tej tyle zmasiacheł. Ze względu na premieru waszej już drugiej knyżki. Pierwsza to Lemkiuskie Wesila Świadkowi Wielki, a teper Lemkiuskie Prypowitki i Prykaski zo Świadkowej Wielkiej i okolic. Zakla zaczniemy tak od samego początku, to ja się jakoś tak odkińciaś widam. Jakie to poczucia? Trymaty w rukach knyżku, rok swojej ciężkiej roboty i wydity na niej swoje nazwisko. Jak się z tym czujecie?
1: Słuchajcie, no to żebym tam znowu litał ponad niebesa, to nie, no prosto ja znam, ja tak se dumał, że no to nami spoczywa to obowiązek. Raz znam pisać, znam kus, to tu historię, to tu kulturę, raz wywożę się z tego, trzeci raz wyjdę, do czego to wszystko idzie, że to wszystko propada. Żeby to jakoś ocalić od zabycia, żeby to nie propało, no to wziąłem się za pisania, jak ja już przeszedł na emeryturę, już jestem piąty rok na emeryturze, bo na 67 piszę, to nawet trzeci, ale tak to te dwa roki to już taka była ta robota. Wece wilnego jak roboty, no i zacząłem pisać, ale o tym wszystkim zbieraniu materiałów, to ja już zaczął 50 roków pewnie temu gdzieś. Jakoś miałem do tego taki pociąg, znaczy, no, że ja lubił to zbierać, ja tym żył, można powiedzieć. A do tego imienia, no, on też tak jakoś tym to przeżywał, że tak się stało i też to mi, kto mi chciał przedać. I sam kulisy jeszcze, bo jak chodzę do to wysila, sam kulisy tych materiałów nazbierał jeszcze od naszego dziada, śpiewanki, no i od innych. A kus się znał na notach, no to zapisował, potem mi to wszystko przedał. Ja kus jeszcze dopracował i tak to wyszła ta knyżka o Wesilu. Natomiast o tych przypowiedkach, no to ja, znate, od młodości lubiłem taki tiaty język. Jak to się odpowiedział, tak aż mu w piąty piszło, jak to Polaki mówią, w piąty poszło. No to, a przysłowia to dają, przypowiedki. I zbierał je. Ku zmienianiu też przedał, a potem jem doszedł do wysnowku takiego, że trzeba serce świadkowianiu to zbierać, jak ma to być za świadkowanie. Jak jem pojechał w 1985 roku na Ukrainę pierwszy raz, No to tam jem się spotkał z tymi świadkowianami i ze swoją rodziną, bo nasza rodzina wszystkie wyjechali, ale mnie nie się to leżeli. Świadkowie. Wszystkie na Ukrainę, to gdy warili do Rosji. No i tam jem z tymi świadkowianami, które 80% tak tych świadkowianów to Kałuż i Kokałusza. Івано-Франківська колишня Станіславов. Коло Львова теж, коло Самбора пару родин, але і суді там в Донецьку, в Мічуріну, де то та війна тепер. То з тамтима не мав такого великого контакту, я там раз був. Вони там швидкі, то те молоді, то швидко по-російськи вже. Вони там не дуже ще інтересували, ті святковяни. А старих, то там ще двоє осіб їм спіткав, так, що от там виїхали.
0: А власні, а повідчте, як сте тих люди находили, як то ще стало, що там сте то ти контакти?
1: Я не по других. Куз так їм знав, бо тут до няня писали, ніяк там святко. Дуже з України, бо то няню один з... Я говорю, з невелу ще лишив, то писали до нього, ні, то він там знав дещо. А решта так від люди до люди, знаєте. А там в Ніколаївської, Херсонської, ну то там теж наша родина виїхала. Бо час ще вернула тут до Кауша, вони вертали ніби ще до Святкова, аж вернуть. Ну але як границя була замкнена, ну то... Там потребували до в Кауші до роботи на фабрику, там солі потасової. Калинний, так ще тут фабрика називає, там дуже люди потребували і там затрудняли, давали там якесь мешкання, щось, там ліпша зарплата була, бо то хімічне, вредне за то роботи. Ну і так то, знаєте, ще стало, що... А і няньо мій кустак, і там мої стрікове, тети, що ото там з тими такими трошки мудрішими святковянами, бо так треба назвати, що в селі були і філософи, і різні такі. Від був святковяні, не глупий хлоп, і пару там таких, ну то з ними, вони теж то це вже трохи деяке списували. Найлепше то мій родина Дранів помогла, бо вони писали. Син з відцем таку історію. Син мав вже 18 років, як от далі виїхав, ну то ж пам'ятав. Ну перед ошитким, ну то вони банували борзо за Святкова, як того. Ну то де мене зашов, ну то все мій там хотіли. А оповідає, а як там, а то, я не все знав, бо деякі такі назви, знаєте, чи піль, чи лісів, чи то, я не швидко знав. А як там на тому, а як на тому, ну то. Але помаленьке. А я до них знав, що я мам таку справу. Слухайте, ви тут, Бог знає, як то буде. Правдоподібно, той Святкович, то ж... Ви сте лишили, і то ж не буде. Ну, при тім і плачу було, значить, вони плакали, бо то плакали, бар збанували. То була велика кривда, знаєте, то собі не уявляти, яка була кривда тим людям, що зробили. І ще так згодили, не вшитки, бо певні десь так 30 осіб ще згодило. То мій запис, я говорю, то не приповідка, але пишете, що знаєте, ну, навіть таке глупоти, гуморески, говорите, що вам прийде на мисль, то напишете. Я то швидко буду збирати, може, коли принаймні чатівку по нас святковяня наглишить. Ну і так, говорю, я тут приїхав, де за 2 роки. Ну і фактично вони, хто там міг, ні? Ну то так виглядало, що він прийшов до якоїсь бабці, ні, там, то, там то дівка записала, то син записав, бо вона вже не може. А ж таки були, то ті старші, що ще не вміли писати, не навчилися. То десь аж так знати, по 1920 році, як ту школа рушила Святкові, то ж був обов'язок ходити до школи, то що ти молодший, як мій няньо, і молодший, а мій няньо з 19-го року був. То знали писати, читати, бо там 4 класи, але то 3 роки до 4-ї треба було ходити. 7 років ще ходив. Така була polityka szkolna przedwojenna. No to znali czytać i pisać, ale były i takie, że nie znali czytać i pisać. No to syn zapisował, czy dziewka, a oni już po ukraińsku, bo oni znowu po lemkiewsku nie znali. Znaczy, nianiowie tam ich rodzice znali, ale oni już po ukraińsku. Jakie tam potem, jak ja popisał, ja to pozbierał wszystko. Plus, no... Zbierałem, słuchałem, gdzie ziarenki nie poschodzili i radzili. I jak im potem pracował w polanach, bo ja tam 30 roków prawie pracował, ale 26 roków im pracował, tam dużo lemków jest jeszcze w polanach w Wilchiwce. To i on ich im tak próbował pozbierać, znaty.
0: No, a odkąd jste tak, mali grosze, żeby taki zdyty po tym świecie i zbierać?
1: Ja pracował ciężko i jeszcze chodzę na pograjkę, znate. A pograjkę na hudach czynia to jak dobrze było w miesiącu, jak wypali 4 wesila, to ja lepsze zarabiał jak w szkole, znate. Także miałem tu pensję i tu. To tam jakieś grosze, ja tak nie bidował, znate. Jak piszę na to robotu. No to co się to i tak doma jsme jeszcze dorabiali, niaňo gazdował dosť silno. Lem, że tam brat na gazdivci z niaňo siali jeszcze. No ale jakby jaka bida prišla, píšu, niaňo dajte grosze, bo mi tam trema, to by mi dal, to nie było tak. Ale małem trochę tak swoje, znate. Starałem się maty, o tak. No to jak, to tak nie jeździł często, z 75, 7. No i potem już w 84, bo już potem stan wojenny.
0: No a niaňo, jak zaczęli, to ty tot folklor zapisuwaty, nie bojali się, że to będzie jakoś tak źli dosterichane, nie znam, że może Polaki budu ma też to
1: się... Polaki ani nie mogli znać. To wy znate, jak tu z początku mi niaňo nie był weselony w akcji Wisła. Czom nie był weselony? Bo on skorsze tam pojechał. Bo on był w Krasnej Armii. Jak przyszedł z Krasnej Armii, to się spotkał na Ukrainie z naszyma, że ich tam w Donecku wywezli, bo w Stalińsku to wtedy. I on, dziedo jeszcze mi powiedział do nianiowi, wertaj, my tu nie będziemy, bo tu nie jest życia. Znaczy życie jakieś tam było, no, ale to step, to nie dla nas, ani czym zapalety. Jak jeste chcieli zwaryty, to trzeba było jednomu cały czas sołomą palili, podkładaty, znate jak sołoma, to się pali dany, ani tepu, ani nic, no, ale jakoś trzeba było. Woda też jakaś taka, no tam nie będziemy, to my się będziemy wertać. No i mi niaňo się tak wernął z wojska, jak już puszczali, że tu przyszedł i trzymał, bo to się będą wertać. A mój dziedo w pierwszą światową wojnę był tam w Rosji, znate, za Austriakami, jak, przed Austriakami, jak wtikali to te biżejce. I on dumał, dziedo tak pewnie dumał, że to tak będzie jak po pierwszej, że przyjdzie czas, że się będą wertać. I za to tak do mojego niaňa powił. Ale i mi niaňa, jak przyszło z toho, jeho chcieli do UPA. Przyszli do Smyrny, no i mobilizacja. A jeho jak raz nie był, a już był żenaty mi niaňa. W 46 roku to już było. Tak, w 46 roku, gdzieś na początku. No to winni Gracoń taki drugi Lemko. Oni nie chcieli wojować, bo byli na froncie i znali, że to trochę wojna znaczy. No i powtikali oba na zachód, przed tym, przed UPA. No i jak przyszła akcja Wisła, to no to on był na zachodzie, jego nie weselili. On nie był obniaty tymi zakonami, znate. Jak przyszedł 48 rok, to się wewnął. A tu się mama leczyła. No. I mamu nie weselili. Mamu nie weselili za to, znate, bo ona mała polskie nazwisko, Adamska. Aha. Podobno jak przyszli, to ty polskie wojaki, że to weselali, to poručnik się widać. To wy Polka, choć mama moja nie była Polka taka. Ale z nazwiska takiego, no to Polka, no to Polaków im nie weselamy. I mama cały czas tu byli i trzymali to, bo jeszcze potem, znate, podatki płacili, mali ліс, мали поле, а потім забрали то. choć mama tu cały czas była i była użytkownikiem to, ale to już schodzimy na inne tematy. No i znaczy, jak się nianio tu wernął, no to w 48 roku, w 49 roku to dekret
0: wyszedł.
1: To już nikogo nie było. W 47 roku Świadkowa była pustela.
0: Jak ste tu żyli wtedy?
1: To ja nie znam, bo ja się urodził w 51 roku.
0: A nie opowiadali?
1: Nie opowiadali. No to tak żyli, jak żyli. No. Tu jedna rodzina się leżyła, taka stareńka lemkiewska, Nesterakiew, bo stary dido podobno wyszedł na pory i powiedział, jak weselali, tu mnie zastrzelił, to ja nigdy, ja nie ruszę, a nie pójdę. No to... No a w 48, już pod koniec, w 49 roku już osadniki zaczęły, pierwsze Polaki, a w 49 tu przyjechało 30 rodzin z Podhala, Guraliów. I tak im dziękujący, oni spasli Świadkową, znate, bo jakby nie oni, no to by pewnie, bo tu nikt się nie wernął. To by pewnie tak było jak z innymi selami, jak znate, po Podgorlicy i tu koło nas. Choćby jak to susinne seło Sierżowa Ruska, idući w stronę na zachód do Bartnowa. To tam już po prostu no, zarosło, już tajga się zrobiła.
0: Nie się... domali rodzice, że jak same tu sudne jeny kocho, żeby...
1: Potem się w 50, po 56 wernuło 5 rodzin, ale nie wszystkie świadkowiany. Świadkowiańskie rodziny były 3. Ale z Krampny dwóch, bo to Krampny jako syny przyjmowali, to tu wrócili do Świadkowy i jedna przyszła do PGR-u z Folusza, rodzina. Czy dwie nawet, bo Sesaki i Daniły to z Folusza. I tak troszkę było inaczej, ale do 58 roku to tu tylko Lemgurali i mnie. To ja tak ubytku zbierał w szkole, znate? Wszystkie znali, tak, znali. Ja nawet nie pamiętam, znate, żeby taki dzień był, żeby my się nie byli. Ale oni wszystkie na mnie, bo ja taki nie był znów słaby. I ta desynatura taka była w mnie, znate, że do słabych ja nie należał. I byliśmy tam jeden na jeden, to nie było, no ale one wszystkie na mnie i ukraińcowali mnie, znate. I ja nieraz przychodził do niania, ależ to niania takomu pacanowi, nie niania, ja mówię, to jakby te Lemkę, a czego nas tak ukraińcują. No to niania jest, to mi nie pamiętam dneska, jak tam tłumaczył mnie. Ale ja dość długo, znate, ja bym tak powiedział, że z mnie właśnie to te górale, Górali, to ty Polaki zrobili Ukraińca. No bo Ukraińcu, ja zaczął się potem tym interesować, już jakbym tak przyszedł do rozumu. Co to jest, nie no, jak to tak to wygląda tą historią, ale wtedy dostępu nie było do niczego, ani książek, ani nic. Co prawda mi tato mał dwa tomy historii Hruszewskiego, gdzie się od Karsy przyniósł, z plebanii gwary, że leżały, to on to wziął. Jak już tu przyszedł w 48 roku. No to aż im przyszedł do Krakowa, się tam spotkał z Mokrym, z tym, tam w tym towarzystwie drużby polsko-radiańskiej, bo ukraińskiego klubu jeszcze to wtedy nie było, ale tam się spotykali. Kraków znate może?
0: To tak,
1: no to na Sławkowskiej była to ta, była to ta siedziba. No to my się tam spotykali, no i ja mało kurs już tak możliwość poczytać, no i z nim tam podyskutować i tak im zrozumiał, że no my już to sobie mamy wszystkie wspólne od Kijewa. To nie jest tak, że Ukrainiec, Lemko, bo to zresztą znate, że jest to ty Lemkę takie, to ty takie, ale... Dajmy tomu spokój, bo polityka to nie wiadomo, gdzie pójdzie. Ale jednego bym chciał. Dajmy, majmy poszanę jedne do drugiego. Już nie swarmy się, nie proklinajmy się, nie szmarajmy. My gnoją jeden na drugiego. Jest taki, to taki, jest taki, to taki. I tych horstka, i tych horstka, i jednych, i drugich bida doświadczyła. Polacy z nami robią, co chcą. Raz nas lemkami nazywa, raz Ukraińcami. Jak nas wysyłali, to my byli Ukraińcami w akcji Wisła. Ukraińcami, teraz. I tak się z nami bawią, znate. To budźmy mądrymi jak Żydzi. Oni się też smarią na polityce. Ale jak idę o zagalnożydowskie sprawy, to on jest Żydem. I on nie będzie występował. A nasi, to nie chcę powiedzieć, pojedą do Warszawy i tam się smarią, kto kogo ma reprezentować. Ludzie boskie, nie uśmieszujmy się, a to ludzie mądry, to nie takie prostaki, bo ja by to na serii prostaki, to jeszcze bym się nie dziwił, ale tak, no pity nam, to budźmy takie sytak. A jak już się nie zgadzamy, że jest win Lemko, nie chce nic poza Lemko, no to ma poszanę do tego, który jest inaczszy. Jest Cygan, jest Żyd, ryżny, nacjonalność na siedzi, no jest Lemko, tak. Ja bym tak powiedział, nie znam jak wy jeste Polka, to wam inaczej może inaczej podchodzicie do tego. Bo gdzie jedni tam siła, a gdzie rozuczenia, podzielenia, no to wiadomo, to osłabia. A jeszcze i na wirach się swarymy, i jeszcze się na polityce swarmy, no też to z tego będzie. Przyjdzie czas, że albo ja zresztą tam takie przysłowie też napisałbym nasze. Albo mądrymi lemkami budeme, albo wszystkie propademy. I tak się mi wydaje, że to do tego zmierza. Bo nawet jak nas tam na tym spisie było ostatnim, nie znam, bo teperyśniego jeszcze się nie skończył, nie? 11 tysięcy. No co to jest za na... I rozporoszeny, znate, żeby to choć było tu na Lemkiszczyźnie czy na Rymkowinie. No to jeszcze nie. I razem byśmy się trzymali. No to te. A tam po całym świecie, tu jeden, tam dwa. Ja widzę, jak z zachodu teraz, znate, przyjeżdżają, choćby na Watru, choćby tu do mnie. To jeszcze to też, to odtal wyjechali, jak żyją, to jeszcze pobiesi. To ty młody, mało kto. No może tam, ja się mylę, może, nie? Bo sądzi takie, że chorze, a no ja już nie gwarzę tak jak o was, że to już jest zaskoczenie dla mnie. No, to już mało jest takich, żeby się, no ale widno sąd, jak widno. No i do tego bym powiedział, jak już jem znate tych materiałów, kuzna zbierał, jeszcze jak mi nianio przekazał, że to wszystko by pasowało spisać i dał mi duże materiały, bo takie jak to te materiały z Wecila, to nie berte to, że się chwalił, ale, ale ciężko by było teraz napisać to, bo toho nigdy już nie jest, toho świtu nie jest, to tam opisane. Takiego Wesila znate już, ja chodził grać i potem na dejakie Lemkiwskie Wesila, ale to już nie było to, co przed wojną. Tam desi były zagrawiny, tam sztosy, te czepiny tam trochę pośpiewali. Ale już na przykład umywania, taka ceremonia, to już ja nie pamiętam. No jeszcze dzielenia balca tam takie, no. No to, a teper znate, jak ktosy desy starych materiałów i nie ma na to temat, no to sam nie ma czego otworzyć, bo toho świta już nie jest. I chyba już nie będzie, bo nie dumam, żeby wrnuło się. Powiadają, dejakie filozofie nigdy nie gwar nigdy, no ale tu chyba się już to nie.
0: A jest ktosy w waszej rodyni, kto mógłby też pereniaty? Takie spisowania materiały?
1: No widzicie, jak więc się... Ja mam rodzinę, mam syna, to on adwokat wielki, znate, ale domate, że więc się... nawet to towary, to nasz to dziecko, to...
0: To nie jest hordy z niania, że
1: nie,
0: tak...
1: Nie, ja tym nieczny nie hordy, a domam, że jeszcze by może się hańbił jakby. Nie, ja żartuję, tak daleko nie, ale tak na kosy tak podchodzę. Po drugie, no teper to win, to jest taki zarobleny, znate, że nigdy nie ma czasu.
0: To kto wam... kto wam pomógł z tymi knyżkami, bo to nie jest takie lekkie, że a napisałem sobie knyżku, pidł sobie do wydawnictwa, bo ja bym sobie napisał, proszę mi wydaty. No jak ste naszli w Zachali, to
1: wydawnictwo. Tak? Wydawnictwo naszą, to wydawnictwo może mnie nawet naszło. Ja mam szwagra sestru w Krakowie. Oni tam pracują, właśnie w tym, szwagier pracował w tym wydawnictwie. Znaczy nie wydawnictwie, ale w tej firmie, bo ta firma to jest Mercator, a ona to wydawnictwo to jest taka jakby dobowoczna sprawa. To on tym się tak zawodowo, profesjonalnie nie zanima. Він ту купив смеречне таке село Котиляве, Лемківське, теж порожнє. Він то купив то село, ціле, землю.
0: То два стидель
1: тої фірми. І куз в Вільхівці там купив таку стару хижу, виремонтував. І почався інтересувати лемками. Ну, бо ще довідав, що то... Він того не знав, але як тут прийшов, як купив ту землю, навіть я йому там нараю, то бо він так, купив би як за 100 гектарів землі, то він собі так відскочню мав, не раз приїхав, чи не говорив. А я там адміністрував Вільшню, сусіднє село, а до парку хотіли ще приучити то смеречне. Це й думав, аж там під Тиляво водохолив, холера, дай би то купив. Як я почув, вони тут зі швагром до мене приїхали. Тут у вас теліше. Я говорю, хочеш купити Тиленто, то купую. Є там 160 гектарів, бо ж кузін знав, бо то до парку мав перейти, бо то я аж надлісництво перемінували на парк. Купуй. Ну і він то купив, і потім ту хижу виремонтував, і ще так почав Лемківським інтересувати швидко, що то, як то було. Ну і йому так бесідували з мене раз, то ми ще спотикали. Що я вам теж мовлю, мам різні такі матеріали зберам, але думав, що як перейду на емеритуру, буду мав час, бо то так за роботи і будова, і туди. Не мам часу, варю, але так... Як я мав час, то ще там тим інтересував, що це списував, якісь книжки читав. І так він мені говорить, пиш, я ти то швидко видам найбільше, але пиш. Ну і він мене здопінгував так. Потім, пиш, бо я то вже не мав що видавати, а я хочу щось у Лемка видавати. Він направду такий. І він мене так якби здопінгував до того, знаєте, але... Я вже мав матеріали, я ще мав матеріали, бо я тих матеріалів за швидкого так назбирав. Так тепер думав, яку таку справу з культури, бо написав вечірю, а тепер би ще народження дітини, хрестини, погріб, як виглядав святкові, ну і то те вірування різні, навіть демонологія, бо то в чари, в дьявола швидко вірили, страшно. Лемки ще швидкого бояли. Ну таке ж я то ті матеріали, щоб мені так знати допрацювати, бо вже бим так хотів трошки ліпше. Але так суровий матеріал то дуже мам. То власне там по Україні позбирав тих святкованів самим. Ти ще тим цікавий, дуже мій тут Максимович, бо Владик передав з Америки такі матеріали. Найвече ходім, що це дотичить святкованів там, що робили в Америці, що там помирали, що там бізнеси якесь приводили. Владик теж таке річ, бо він теж тим ще інтересував. Але, видите, толем то, що світи над нами, що там буде.
0: No, ale chcieli jste naprimer w Zachali, nie dumali jste o jakichś studiach właśnie etnograficznych?
1: No nie, jeszcze nie mawiam do tego. Ja ani nie historyk, ani nie etnograf. Znate, jak już ja mał 60 roków desy, i jak ja sobie tak wziął, że budu pisać, i dumam, to ja taki głupy. Niech ja dużo nie znam, nie, ani nie historyk, ani nie to.
0: Ale zaczęłeś
1: tak masz kilka roku? Ja to zaczął tak pisati knyżku, to mam 65 roku.
0: A od niania kolesterol nie?
1: To od niania za młodych roków.
0: Za młodych
1: roków. Tam desi już na 20 roków, pewnie, albo na 18 roków jem pierwsze wejście.
0: A w Ukrainie to kolesterol były?
1: 75. To ja już mam 24 roku. pojazd 51 roku. No to no te zadumałem, ale sobie dumał, to ja stary etnografią. Dużo czytam, książek podstawy etnografii, tam etnografia polska, tak jednym to poczytał sobie dumał.
0: Żeby
1: poznać, jak to pinejte, tak. Jak to ma wyglądać, nie? Bo nie z gruszki, nie z petruszki. Ta rodba budity, no jak bawi 100 roków, nie? To tak samo i tu. No, chciałem tak, ale to już było za późno. Jak się odezwało, będę, jakbym mał desy, tak może 50 roków. To jeszcze może bym, bo to zaocznie było na UJ-cie, można było to studiować, ale już sobie to wam dał sobie spokój. Ja już mał ekonomię, pomawiałem lisnictwo, no to już mnie tak nie mógł, znaczy nie bojałem się tych egzaminów, ale sobie mówił, że to trzeba i zdety trzeba, to już za starie. Spróbuję tak. No i ale brakuje mi to, jakby tak, to faktycznie powinny wszyscy historyki, powinny wszyscy etnografowie i to szybko dokładnie popisać. Nawet to nasze pochodzenie, Alemkiu, Bóg znaje, no, Swaria, śmieją się z nas, że jakie było Chorwaty, to jest mit, wydumka wasza, mity tworzyte, wy jesteście Wołochy, no. Jakbym ja był Wołoch, czy Minianio, czy iszczych, to daję wam głowę, popróbujcie zapamiętać. Czy ktoś z Lemkiw wam powie, że ja Wołoch? Czy Minianio był Wołochom? No mam, że nigdy. Jeśli mnie spotkał i sam bym się też... Rusyn, my Rusyny, my Rusnaki, to każdy wam powie. No Ukraińcy to już nie śmiechamy. Ale wezmę tak od za... My Rusyny, my Rusnaki, my... z Rusi, no, ale nasze pochodzenia tam od plemena było Chorwatii, to tak oficjalnie my mamy w historii. Ale żeby kto powiedział, że my z Wołochów, albo że ja Wołoch, no, to jakbym Wołoch czy Rumun no, teperyczny, no to bym się nie wstydł, to jakbym Cygan to Cygan, jakbym Niemiec to Niemiec, jakbym Polak to Polak, nie, to trzeba by ja się mógł wstydać. A takim się wrodził i takim runie. A niech nam nie czuł i niech mi żyć i nie powie, że my to się z Włochami. No i już nie chwarię o tej literaturze, bo jakiego szmatławca nie wezmęte polskiego, a przyszli tu w 15 wieku, a może w 14 na początku, do 18. To zaselili to tych

0: siatkojańskich seach mam na dumci parochię siatkową, do której należała Świerżowa Ruska i Świadkiłka, Świadkowa Mała i Świadkowa Wielka. No to tu było 7 do 7 dni, no ale to tam się schodzili, bo są sobie hostyny. Ja jak byłem na Ukrainie, tam na Chersońskiej oblasti, u naszej rodziny, to tam też było 7 dni. No ale to przynosili na wieczór hostynę i muzyka się schodziła, hostyny się rozchodzili się. Na drugi dzień znowu i mali poseli, to ty młody i mali poseli, husy, kaczki to przynosili tam, obrabiali, że tak było. No. I tak, Osia, to i tak. Tak podobno pewnie i tu. Ale żeby to te ceremonii wszystkie odprawiti, ja jeszcze tam tak, znacie, pokładyny to już zaczęło wychodzić, jakby z mody, to już cerkwa z tym wojowała już. No to ono musi być tak długo się ciągnąć. Wtorek rano się kończyć. Zaczynało się w sobotę, 10 pod wieczór i wtorek rano się kończyło. To wszystko tam, jak się tym pieśmi musiło być zachowane. Na tym czuwał starosta, Sławski, przeważnie starosta i Sławski, no jeszcze marszałka jak był, bo marszałka nie na każdym wysilu był. No i tak to wyglądało. No. Ja sobie nie robię na to, że ha, tak mało byty, bo tak. Ja napisał tak jak na świadkowi, jak Janio mi jeszcze opisał, jak mi to peredał, jak Jakus widział, kus tych melodii pozbierał, melodii jak melodii, ale tych przyśpiewów, słów, my pozbierali, popisali. No i wyszło tak. Ja nawet, jak im zaczął pisać, to nawet im nie dumał na to, że to wyjdzie taka książka. Ja думаю, że to wyjdzie 20-30 story może. Potem to. Potem już im widział, że to będzie coś więcej. Ale tak jak my zbierali, że to się powtarza, to takie.
1: Jak ste chodzili medze ludy, to ste już mali taki nawyk, że słuchate i o, to co się powił, interesuje
0: czoło. Tak, ja chodzę do przypowiedki, to ja lubię słuchate. Jak bym nie miał na czym zapisać, ale przeważnie jak bym tam gdzieś jeszcze, tak tam sobie brałem jakiś notes i długopis. Ale jak bym nie to zapamiętałem, przyszedł do mnie, tam sobie zapisał. A nie raz jak bym jakich tam starszych ludzi, jak w Polanach, że jak bym, to ja tam nawet opowiadam, jak bym jechał nie raz z lisa, a taki dido Fedak, on lubił siedzieć, to już jak taki starszy był, a ja was z nim lubił, bo on taki był śmieszny, żartliwy, a pochody z Wilczni, znate, a Wilczna to takie seło też weselene, tam nikogo prawie nie spotkał, ani na Ukrainie z Wilczni, jeden win, a ja tam administrował, tam my pracowali, i ja nieraz mówię, dziedu, jedu z waszego lisa, tam nieraz, no to opowiadajcie nam, to nieraz myśleli, a więc my po kieruchu wypili, bo lisnik se, co se musi mać w raportivci, bo to w zimie ide, zima w lisi, no na to jak lis, no. I ja powiedam, idziesz do lisa, a nie znasz kole werneż, a nie, jak możesz zabudyć, różno bywa. Ja żartuję, ale no tak sme nie, no to powiadajcie nam, co. A win lubił tak, had, znał to ty presliwi, a lubił tam, gdzie tak, zauczyć, a ja nam opowiadał. To ja dwario, to czekajcie, bo ja sobie to muszę zapisać. A na co to będę zapisać, tak, żeby to zostało, wario, nie propało. Ale to nie lemienie, no to tam i Mikołaj Gabu, a to znate Mikołaja, no to taki tam bijacz trochę lemkiwski, wiesz, to tu knyżku napisał, Olchowiec Łemków, jak to już nie pamiętam, ale to tu knyżku, to ostatnio Olemka była. No i tak to znate. Ja się tym interesował i zbierał. Deśmy, nawet tak, nikt to nie znał, że ja tam to zbieram. Bo tam paru ludzi znało, nie? Ale tak, żeby znali, że ja to oficjalnie, nie? Że ja zbieram, że ja to spisuję. To gdy znate na początku, to władzy nawet jak to przychodzili, to znali, że ja to spisuję, to by mi to zabrali. Takie były czasy.
1: No bo ja listesiarz, to si może...
0: No to ja tak się nie bo na wszystkiego się nie budete bojaty. No i tylko się można bojaty. Ja nieraz się stawiał czupuryzmę się z tymi Polakami, z tymi urzędnikami, z wielkimi. Przyszliście na nasze, zniszczyliście, w naszych że siedzicie naszymi lisami, gazdujecie i jeszcze wam smerdy dlemko. No to tak. No, to tak to wielki jste chrystiany. No. Tak robią chrystiany. Nieraz ksiądzem jem się rymokatolicki. O, nieraz my tam się znate. Ja nigdy się nie zapierał. Oni dobrze znali. Kto ja, co ja. I nigdy nie mam takie, że ja to się gierszy od... A co ja gierszy od tebe, Wario? A w czym jesteś mądrzejszy od mnie? Ja nie chodzę do tebe spać, ty nie chodzisz do mnie iść. Co chcesz od mnie? Ja nie przyszedł na twoje, tyś przyszedł na moje. I co chodzisz do mnie tu? Przybudo, budeś skakał, czyś to. A i byli zmyślam, pani, to ja jeszcze za kawalerię, za kawalerię. Tu tak było w Krapni, na to, że jakśmy przyszli, już potem jak wernuło paru tych rusnaków z zachodu, tak nazwijmy, no to już nas była siła. Cygany wernuli i cygany po naszej stronie stali. A tośmy już byli tych Polaków, to aż my się nie bojali, to już w szkole tam znate. Bo z początku to jak ja był sam, to naj Bóg zawaruje. A jeszcze kamieni, znate, to porozbywane je. Przychodził. Ajajaj. No i a potem już i my ich byli. Tak, ale jak na wyjście, na zabawę, czy w Krapnie, to jaka dziada zasmarkana, znate. Muzyki grajcie tam, marsza Ukraińcy. No nie budu kończył. No to czy ja peron wziął, no. I jsme tam trochę skliknuli się z Bortnianami, tam z Bodaczanami i przyszli jsme raz na zabawę, oni też tam do nas polegali. I jsme ich tam wytłukli w Krapni, znate, rozbili, rozognali. A potem tak desis za jakiś czas znowu oni z Jaślanami tam zaczęli i to ty Jaślany zaczęli ich bity. I wyobraźcie sobie, oni się poklikali na nas, żeby im pomóc. I my im pomogli tym Krapniom. I od tego czasu już.
1: Spokojnie.
0: Nie było, żeby... No tam się naszło wse jakieś, czy na wieczór, czy to, ty Ukraińcy, ty tak. Ale to już pojedynokie, a tak już, żeby do nas chórom, jak to było do tych czasów, jak my tak kawalerku zaczynali, to taka była bida. Także tu to ty górali, to pierwsze pokolenia, bo te pierwsze, to tu już ja wychował, to była psiwla taka, znate, one źli się odnosili. I do to ruskiej Bóg, i do tych chrestów tu, znate, i do tych, i w cerkwi tam szybko pozmieniali. I do nas tak się źli odnosili, źli.
1: Macie świadomość, że to, co ste napisali, co ste zrobili, że to jest taka barścinna rycz dla Lemkiów, dla młodych, bo i pod względem takim merytorycznym, takim historycznym i etnograficznym.
0: Ja to surowy, przepraszam, ja to surowy materiał zobrał. I to dałem wydawcy, tomu Żyznowskomu. A więc tam ma swoich ludzi, między innymi ma Tomasz Kłoka, to uporządkował, zapisował, może i przekładał na lemkiwski, bo jak powiedziałem, jakie były po ukraińsku napisane. I to już ludzie robili za niego. To tak wygląda ten biznes, znate. I ja już ojałem do mnie tak od czasu do czasu, tam coś jak nie mogli rozobrati, bo ja teraz to się mi się stało, znate, popsuło się mi pisania. To już roki pewnie, ruka nie taka. I nieraz i ja sam za sobą mał kłopoty, tak, musiałem się zadumaty, nie. No to ja się nie dziwił, że pan Kłoka nie mi chce dać, to on dzwonił do mnie, tak, a tam to, bo ono było, ja mał ponumerowane, to on jak przepisywał, bo ja normalnie na papierze kancelaryjnym,
1: to wszystko było na papierze.
0: Na papierze jest ręcznie zapisane, ale tam na przykład 500 czy 507, no to tak i tak, przeczytajcie, no to już się przeczytał, no dobry, to tak. No tak wyglądało. I my tak pewnie z rik czasu do siebie dzwonili. Ja go aż teper poznał, jak przyjechał do mnie z tą panią korektor, że to brali, taki wywiad robili. Bo tak im chyba nie znał, len po telefonie, nie, że odzwonił do mnie. No i tak to wyglądało i oni to zrobili. Ja, tam nie wszystko moje. Znaczy, to ty presywia moje, ale to to uporządkowania, segregowania, tam to wszystko zrobił Kwaka. Tu jemu wielka cześć i chwała trzeba. No, a ja to dał materiał na to. No. Bo ja zjeździł po tych ludziach, nazbierał. Zapisał, ale tak mydło szmarc powidło, znaczy. Ja nie było niejakiego porządku, a więc to wziął porządku, tam, bo tam były i meteorologiczne różne przypowiedki i tak, i tak, i pory roku, i różne, to więc to wszystko uporządkował.
1: To kiełko to jakby, jak kiełko to czasu wszystko trwało od to?
0: Od toho, jak tak. Ja mu dał, to do toho, jak wydaliśmy, znaczy jak oni tam wydali, to 10 rok czasu, znaczy. Może kus wece nawet. W tamtym roku, 10 na wakacji, ale przed wakacjami jeszcze wziął od mnie to Szyznowski. Bo ja jeszcze chciał, znaczy, pojechać na Słowakię, tam do znajomych takich i tam jeszcze od nich dać to pozbierać takie, bo to Słowaki, one też, to te Rusnaki słowackie. Tak. No to on mówił, skoro, to, a potem przyszła już ta pandemia, już nie mógł pojechać, to ja mówię, Bóg zna jak to wierzy, ber to wierzy, tylko jest, to jest, reszta już nie będzie. Bo przecież nie jest takie, że zaczynają się jak historia, zaczynają się jak kolezyjek, bo tu ono nie ma początku, ani końca. I mam, że jakby kto wam powiedział, że Bawolak wszystkie zapisał, albo jeśli nie, no, nie, Bawolak nie zapisał wszystko. Bawolak napisał od do, a tam jeszcze z peredu może być i zadu. I kto się przyjdzie nowe, wiadomo, to jest takie z prysywiami. Bo jaka historia, czy to wysila, nie to ono się zaczynało i kończyło. Były tam to te ceremonie, ale mało początek. A to nie ma. Także ja już, bo ja jeszcze i teper, jak dasz to przeczytam, albo mi wpadę ucho, no to sobie jeszcze zapiszę, gdykolwiek jeszcze, gdy tam do jakiejś gazety wyślemy, to się leszyło. Ale to napisał, no to ja surowo. A to wszystko, reszta porządki, to jak posegregować, to wszystko zrobił.
1: I to ty wysiedłowałeś też, że ma te materiały i na inne temy, tyż jest sód ochoty, żeby wydać.
0: Tak, to tak. Ja już mam, na przykład mam taki śpiewnik naszego repertuaru, ale nie taki popularny, Anciu nie drymaj, czy tam to, co wszystkie znają, mam takie melodie, gdzie my grali, a prawie nikto wece nie grał, czy nie znał. Mam noty i no czekam na dziewczę, bo ona muzyka, żeby mi to sprawił. Ja to już zapisał, tak. Może wam pokazać, ale to nie ma potrzeby. To jest taki zoszyt 100-kartkowy, jest to 252 takie melodii, znate, piśni. No i popisałem noty, wszystko, bo ja też chodził kurs do muzycznej szkoły, ja się tak, nie jestem jakoś profesjonał, ale trochę się znam, no bo to...
1: Lepko wszystko muzykalne.
0: No muzykalne, no a trochę mi jeszcze leznął szkoły, znany. No to chciałbym, żeby ona to już jako profesjonal, bo ona jest po Akademii Muzycznej i graje, także żeby to posprawdzała, tam dasz to, może to zmieniła, poprawiła, żeby to tak obrabotka była. I też mi powiedział, że mi to wydast, że z noski. Także, no a potem jeszcze bym mówił mu tak. No, potem bym może jeszcze i resztę napisz, pysz, to napiszesz, to. Bo ja się tym ciekawię, a wiedzę, że to propada, to tam. No to, wiecie, ale ja mam jedną słabość. Nie znam się ani na komputerze, ani na internecie. A teper wszystko podobno można. Mi by na przykład przeglądnuty taki był ryczny lód. To takie różne obyczaje. Podobno wszystko jest w internecie, no ale jest, a ja z tego nie znam korzystać, ani nie mam, ani pisać nie znam.
1: Ale znacie, to jest od wzięte, jakbyś to wezmę człowiek od człowieka, dumam, że jest cienniejsze jak to, co możemy w tych komputerach
0: znaleźć. Co mi i co mogę, to zapisuję od ludzi. Już coraz mniejsze tych świtków tamtych czasów. Bo natura jest taka, że kto się urodził, to i umrzeć musi. Ale ja już troszkę dumny chodzę, że ja już tylko zebrał, że ja to wpadł na taką myśl, dumku, że żebym zaczął to zbierać. Znate. Że jakbym przewidział, to wtedy, znate, ja teraz się dziwię, bo do mnie dzwoni z Radia Rzeszów, tu, tam. Pierwsze o lemkach to jak do psów się odnosi. Teraz takie zaciekawienia lemkami. Bo oni, gazeta wyborcza. My możemy lemo do akcji wysłowarzyć. Jak naprawić krzywdy? Pokaż nie naprawić krzywdy, to nie warto się oczu. No to oni nie o krzywdach. To jak to nie jest jeszcze to przyzwolenia. No to jak będzie przyzwolenia, to będziemy widzieć. No to takie...
1: Znaczy, ty czuję to jakby kusto tu popularnizm, że to też to wyszło...
0: To mnie muczy. W ogóle ja jest jako starej daty człowiek. Cywilizacja mnie już zaczyna dmuczyć. Ja nie mam telefonu komórkowego, ja nie znam się. I domawiam, że tak dożyję. Ale już coraz ciężej tak żyć, znate, bez tych technologicznych i technicznych spraw. No a teraz popularnizm ja też bardzo muczy. Ja to jakem mam to te spotkania, to w Krakowie w radio, nie, tam potem w takiej kniharni pod Globusem, no tam mi to oni organizowali. Wydawca. Boże, potem gdzieś w Wielicy, my też tam, ja Bóg skara, ja sobie mam, no to nie dość, że ja jeszcze muszę tu nie nauczyć, żeby napisać do Depericha i to rozmawiać, i to wywidy różne.
1: A posered lemki już wtedy byli z tymi knyżkami? Mali z lemkami jakieś stryczy?
0: Albo małym na watry, to ty ze mną tam przeprowadzili, to do Gryc. Jak on się nazywa. Win podobno z Nowicy pochodzić.
1: Tam ze zachodu, ja znam go.
0: Tak? Win tak ze mną tam. I to gdzieś na internecie jest. Tam to roczna watra. Potem to Bogdan Gambal, nie?
1: To on.
0: Bo win tam był na tym spotkaniu w kniharni. Ja pojechał do sanatorium, win chciał, a potem bidaka już. No stało się jak stało.
1: Tak.
0: A to tak wiecie nie ma wiem zamkami, nie. Nie.
1: To może się powiedzę, może na Szubursu kolesy odwiedzite.
0: No to co mamy już to Bursa to tam gdzie był dom starców, tak?
1: No tam był szpital, na pewno to znał kolesa, może i dom starców.
0: Dom starców był w kolesie pierwszy.
1: No.
0: Dobra, no siadę, tak może pojecham, ale teraz się muszę kus wyremontować na tym, bo coś tam mi zdrowia, już nie to, co było. Idę do lekarni. No.
1: To my żyłamy wam dobrego zdrowia, żebyście mali jeszcze duże siły na podróżowania, styczania się z ludźmi, zapisywania, bo tak jakby się dowali z że żadnych to w tej chwili jakby nie chce tego pereniaty, to cieszymy się, że się naszą ktoś, kto ryszył, żeby to wydać i że to się ostanę między nami. I to jest dla nas wszystkich bardzo wartistne, także żałamy, żeby to te wasze mrii i plany jeszcze związane z materiałami, które macie, żeby się spełnili. I jak dasz to napiszecie, to my też do was przyjdziemy. Jeszcze pobeziluwacie o tym. Dziękuję wam bardzo.
0: Dziękuję, no bo będę się starał, bo ja bym chciał, żeby to wszystko nie propało, bo no nie czarujmy się, no to świt już idę za błotnia. I chyba to już ja nie wierzę, nie chciałbym warty nigdy, ale tak trzeba powiedzieć. No, co będę mógł, to będę zapisywał, co mam, to jeszcze wykorzystam. A wy czytajcie.
1: Będziemy czytać.
0: I pamiętajcie, że no, lemki kolesy mali swoją kulturę, nie lem teper, ale i kolesy, także my to z tego korzystamy. I korzystajcie i wy. i robte takie wysila, jak tam opisane, żeby to tradycji stało się dosyć i reszta jeszcze może inne zwyczaje opiszą, no to naj to się leżyć. A wam życzę dużo sił, zdrowia, wytrwałości, żebyście rozwijali i podtrzymywali jeszcze to tu kulturę. No, może nie wszędzie jest tak źle z lękami jak Świadkowi. No, znam, że on w Zdyni czy gdzie, Żnyni, czy do Bortnego pójdziesz, to tam jeszcze czuty i rozmowy i wszystko, no, znaczy, że jeszcze tam to Świętokrzyski żyje. Ale tu to Jasielski powiat to trochę jest taki za zniszczony, bo no, no, takie były czasy i takie władze. Nie pozwalali wracać. Ludzie chcieli się wracać. Dużo ludzi nawet tak było, że wrócili już do Jasła potiągami i z Jasła nazad wracali. On nie przyjął. Takiego dobrego.

Besita się skończyła. Była bardzo przyjemna i dumam, że moglibyśmy z panem Wasylą jeszcze bardzo długo besitowaty, bo jak ste czuli, opowiadał bardzo interesujący rzeczy, których przyjemnie się słuchało i z samym panem Wasylą. Tyż to czas płynął wyjątkowo skoro, miło i przyjemnie. Ja bardzo z swojej strony dziękuję panu Wasylowi za to, że się schodzili na interwiu dla Radia LM FM. Zdrawlu was, panie Wasylu, bardzo serdecznie, bo znam, że nas na pewno teper słuchate. Dziękuję i wam, drogi słuchacze. Zdrawlu. Monika Tylawska.

WEM FM 106 i 6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. WEM FM to twoje radio.

Tamtot gwer, pamiaty niania. Jak wertali z sowieckiej armii, to znali, że na tej ziemi jest niespokojni i tym dobrowolcom dawali gwer ze sobą. Tamtot gwer, pamiaty niania. Tamtot gwer, štoho vám dali, keď ste z vojny vertali ňaňu, že by sa lekšom zdalo konania. To sam, što ste ním prasli, jak suchom suchom o kobyčku, hlomili na polovinu, že by ne strelal bilše pod nemoblom kovina. Što ste ho skryli pred nezrimým iščim zorom mojim. V vagoni pod ubiču pochoronili. Tamtot gwer ne dwych bym dosia. Ne proto, że samoubyciu chroniat pod plotom, a za to, że w tychu niczku duszu bolaczu z tymi dalej. Lemkiusku.

Blanku, z drugiej strony Jarku, z drugiej strony Jarku. I szłabym do tebe, i szłabym do tebe, wzięła woda lałku. I szłabym do tebe, i szłabym do tebe, wzięła woda lałku. Lawoczka toneńka, woda studeneńka, a ja młodeńka. Od nas się zlomity, od nas się zlomity, a ja się wtopity. Od nas się zlomity, od nas się zlomity, a ja się wtopity.

0: TOT program powtarzamy.
1: Słowo wycia. Program o słowach naszych i ne naszych. Dla pianych słowamy i sliwżarz dajuczych. O języku i na językach. Słowo wycia.
2: Witajcie, drodzy radiosłuchacze, z tej strony Demko Trochanowski, Słowowicie i następny czas, w którym będziemy sobie myśleć o języku. Przypomnę mi e-mailowy adres demko@lem.fm. Śmiło piszcie, przynajmniej tak jak piszecie. Ja od razu dziękuję, że piszecie, że dyskutujemy, bo na tym poliad to program. Nie budu za barstu natichał toho czasu, żeby zrobić wodne słowo. Pustymy jingle jak se i zaczynamy swoje językowe sprawy.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali my
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukoł.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seryt słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: Cze jak czyżyk.
4: Sza jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki.
4: Z twardym znakom.

I wracamy do Słowici, jak se na pewno do tego, co działo się w poprzednim programie, aby się dualizm w takim wielkim skoroczeniu o czasosłowie woskresnuty, to znaczy w jego hosnowaniu, w pozdrawieniu, w paschalnym pozdrawieniu Chrystus woskres, woistynu woskres, a w cyrkowniej wersji Chrystus woskrese, woistynu woskrese. Przybyłem to językowo historyczno jak rozbieraty, lem za to, że znamy taką formę odpowiadania na to pozdrawienia w posredlemki, ale nie lem, jak woistynno, a nie woistynu, taka jak jest to ta cerkowna forma. I powiem wam, że za to tot emaildemkoetlem.fm, na który piszecie, maje sens i nasze besidy, za to, że nie dumał im, że aż tak duże ludy, ja, że w nesidem osy, że aż tak duże ludy hosnuje to tu formu woistynno. Znaczy, to tu formu, która może nieprawylno powtarjać tot prynazywnik wo, ale i bardziej istynno hosnuje sam tot prysłownik, ale toż powisty, pan Petro, pan Bohdan, pani Anna jasno pisze, że to jest po lękiwsku, a tak jest po cerkownomu. Szto jeszcze, pan Jan Kotisz pisze, że desim to stratył. Ach, to wspomniany, powiem, pan Janko pisał, że w nas wse było woistynno, woskres, taka forma, zresztą słowo woistynno znane jest w dajakich zapisach, ale tak jak jeszcze raz podkreślił, ja aż nie dumał, że aż tak żyłem w nesi do mosty, że aż tak wielu ludy hosnuje totu, jak raz formu i bardzo dobry do greckiego Chrystus Anesti, Alifos Anesti, do cerkowno-slawiańskiego Chrystus Woskrese, woistynu Woskrese, cy do naszego iduczego z cerkownego Chrystus Woskres, woistynu Woskres, śmiło ciż możemy odpowiadać, woistynno, istynno, ciż choć żeby zachować to archaizm z tym prynazywnikom woistynno, taka forma jest jak najbardziej dobra, to ta forma aklamacyjna w tym paschalnym pozdrowieniu. Barsia Ciszu, za to bardzo wam dziękuję. Nie znam, wiem, że aż tak jest to rozpowszechnione. I perejdu od razu do dnešniej temy. Zajawlu jej i zrobimy pererwu, bo mi się już aż w głowie misze. Temat jaszka, tema o tym, o etymologii. Wielu ludzi mi wary, że etymologia to najcięższa z filologicznych nauk, no ale czasem się próbują za nią braty, a idę o etymologii mojego rodnego seła Biłcarewa. Jak już pełno znate, pił rodzinę się mi pohniwać po dnešnim programie, bo to ta etymologia, to ta narodna etymologia seła Biłcarewa jest od toho, że iszła tamady Biłcarewa i tak dalej, i tak dalej. No ale pełno jak znate, nie budu się zanymał samą Biłcarewą, otiłko, że to narodna etymologia, ona nie bardzo ma swoje korzenie w historii i w nauce. Za to spróbuję dnes, aż i zacinu toho, że może pił rodzinę się i znajomych tiż Biłcarewian się pohniwat. Najpierw dasz to o Biłcarewi. Znamy, że dnes tak oficjalno w lemkiwskim języku jest Biłcarewa, choć znamy tiż formu, że do dnes Biłcarewiane besiedują Bołcariowa. To będzie tiż ważny aspekt w naszych dosliczeniach. No to dasz to o ci Biłcarewi. Pierwszy zapis możesz powisty jest z dokumentu z 1465 toho roka, koli to niedalekomu Grybowowy nadaje się czas Lisa na hori Jawir, lem żeby nie było to, że tak powiem, na nekorst o seła, niedalekoho seła, które się nazywa Biłcareban. No i jak pewno dumaty, toho im się przyczepił i to budeme sobie rozwiwaty i zadumowaty się nad tym, czom
pierwszy zapis toho seła to Biby Czare Ban. Tulem dopowiem, że Lucarewa w tych oficjalnych zapisach, w oficjalnych dokumentach, różnych glejtach, czy sudowych zapiskach, czy absolutnie innych, mała naprawdę tak wielkie rozporoszenia, jak idę o nazwy, to Belczarowa, Biekczarowa, Bielczarowa, Bienczarowa, Bieńczarowa, Bolcarowa, Borcalowa, co im jeszcze nazwa, Bieliszarowa. No, i samo to, że tak wielo jest tych nazwań i tych zafiksowanych nazwań to osoba, że no trzeba było się za to wziaty. Tu jeszcze dopowiem jedno, że od 1531 roku to seło należało do Truchanowiczów, albo Truchanowiczów to zaczasił korola Stanisława, który prodał Iwanowi Truchanowiczowi tam czasy seła i tak dalej, i tak dalej. To wszystko w tym momencie nie będzie ważne. Może lem tylko, że da jaka historyka przede wszystkim ze wschodu przybywali waryty, że to Truchanowicze wtikali перед, були боярами русскими, боярами втікали перед царем Іваном Грозним. Вже в 1531 році хіба ще Іван Грозний був замолодий, щоб перед ним втікати. Хоч, може. Ну, не важне. Не будемо в то зараз входити. Але то тіж така, bym powiedział, historia dochodzenia mojego, od czego może się wziąć nazwa Biłcarewa, to tak jak krok po kroku sobie prowiriaty da jak rycz. Na początku dumałem, że kiedy w tych wszystkich nazwaniach seła Biłcarewa, sód tak to Biby Czareban to najbardziej, to an na kińcy, tak bym sobie podobał, to mógł być dajaki nosowy zwuk, taki jaki w dzisiejszym polskim się jeszcze liczył spośród słowiańskich języków, no, w innych regionalnych językach też. O i E to własne, których już nie mamy ich od tak 11, a na pewno już 12 stolicia, znaczy jeszcze przed tym 1465 rokom, kiedy jawiła się to ta nazwa Biby Czareban. Ja będę specjalnie tak składowo byś ci dułał, żebyście czuli to, że z tą nazwą zapisaną już to było to syny tak, ale znamy, że już w tym 14 stoliciu nie mamy nosowych własnych, za to bym sobie podumał, że to może punktem zaczeplenia będzie to jak raz czytam najdajakich dawnych nosowych własnych i jakoś uriadnik, zakładam, że polskojęzyczny uriadnik przybywał dajak zapisaty nazwania tego seła, które już musiało istnieć w 1465 roku, kiedy mało nazwu i desy jest tam wymieniane. Okrem tego drugi punkt zaczeplenia, jak idę o to nosowe własne, mich byty w tym współczesnym polskim nazwaniu seła, to znaczy Bieńczarowa. To in tiż mi jakosy nie pasowało z jakiejś przyczyny. Próbowałbym tam symulowaty, jakby zmienić to in, albo to Biby Czareban an na kińcy, żeby dostać do jak nosowe własne o albo e. No i powiem wam, no nic mi z tego nie wyszło. Próbowałem, tak, czy szak smotryty na dawne polskie zapisy z założone 15-16 stolicia, w jaki sposób zapisywali się nosowo własne, bo przypomnę, nosowo własne, choć w polskim języku to i do dnes istnowali, to graficzno nie wse były przedstawiane. To znaczy tych chwostyków pit A i pit E nie zapisywali, w bardzo różny sposób się one realizowali, doslem powisty o polskim seli Sącz, dneszni stary Sącz i nowy Sącz. Tam jest to on, a z chwostyką, które my mamy, znamy, że w niemieckim języku to, czy w łatyńskim języku był zapisany jak Sandec,
Czeres AN. I w taki sposób też bardzo często dawno, dawno temu w polskim języku zapisywali się on i eł. No ale dobry, znaczy to, no to mi nie wyszło. Za to przybyłem pity w drugą stronę. Tam znamy, że mamy takie słowo wołk, i to pierwsze w i drugie w, i one są bardzo podobne, często takie same. Znaczy stare w i stare l mogło już to zlewać w taki jeden zwuk, jaki możesz powiesti desy tam tomu uriadnikowi, który zapisował to Biby Czareban, znaczy pierwszą zafiksowaną nazwę seła, desy tam musia mogło to w jakiś sposób poputaty. I zdaje się mi, że to mich byty dobry trop, no bo przyzrimy się tej formie Biby Czareban. No ona absolutno, jak na tamto czas, nie jest podobna absolutno do niczego, a kolisy to tak nie było. Do nas możesz się nazywać imeno, nazwisko, przybrać, tak, jak lem się chocze, lem, żeby nie było obrazliwe, nazwać budżto, jak się chocze. No w tamtych czasach raczej nazwania seł iszli od konkretnego czegosy. Dam premier krenyci, która idzie od kernyci, znaczy to do drzewa. Dam premier pizniejszego smerekiucia, bo tam rosły smerek. Besidualizm w Słowowicy o etymologii słowa ożynna, znaczy która idzie od czorny, co dawno i ożyny, jak widzimy w dzisiejszym polskim języku, jak jeżyna i tak dalej, i tak dalej. Tam nikt to nazywał seła w taki sposób, żeby nie mało związku z naczym najczęstsze lokalnym. No i za to ta forma Biby Czareban z 1465 roku, no absolutnie zwuczyt jak z kosmosu. No jest podobna absolutnie do niczego w polskim języku, słowackim, madziarskim, nie znam, rumuńskim, tureckim, aż i to te językowe związki z tureckim, desy tam czeres południowych sąsiedzi też były na prostori wiki. Za to odkrył się wziął to od Biby Czareba. No, kiedyże jem odszmarył, się mi zdaje, to tu pierwszą hipotezę z nosowoma własnyma, piszę jem w totu fonetyku, która tykat jak raz w i l, tak jak jem preview premier walk i pierwsze, to pierwszy zwok zapisujemy przez w, drugi z własny jak l. No i tu zaczęły mi się jawlaty pierwsze rezultaty mojego doświadczenia. Tu jeszcze jedno, bo to się mi nie pasowało. To znaczy, kiedyże już to Biby Czareban dawny, Biby Czareban desy, tam przez ewolucję iszą do toj biel szarowy i tak dalsze. W lemkiwskim to ta forma Bił Czareba już się zafiksowała, choć się mi zdaje, że kiedy mamy to zapisy dopiero w 18. stoliciu. No to jeszcze trzeba pamiętać o jednym nazwaniu seła, które do dnes fungują biłcariwiane, to znaczy bołcariowa, a jeszcze zapisywane przez w, bołcariowa. No i tu jawiać się nam to absolutne w, bołcariowa, które może dać trop w inczu czysto stronu. Założmy, że już się zaczął sztosy przeczuwaty, ale jeszcze jedno. W Słowowicy nieraz my besidwali o historycznych wyminach z Łukiu. Dawne e pereszło w i dawne o też pereszło w i. W tam konkretnych obstawieniach, często w zapertych składach, za to dnes mamy sil, dawne sol, a już widzimy, że kiedy są dwa składy, znaczy soli, soli, solamy i tak dalej. Nic, noczy, tam jest to ta wymina zwuki o do i. No i zacząłem się zadumować, cy tu dade, tot Biby Czareban, to pierwsze i nie pochodzić jak raz od dajakoho dawnoho
O, czy to znaczy, że mich bo maty wyt boby czareban. No, ale to iście nyczny znaczyło. Iście nyczny, się ciężko było budż to wydumaty na to tu temu, ponieważ to dalsze kosmos, to dalsze z żadnym języku do niczego podobne. No dobrze, tak piszą im, od razu powiem, w sztuczną inteligencję. Zaczął, osnował im taki mini model, który by mi symulował da jak nazwę, jak raz tej formy boby czareban i biby czareban, kiedy by zmieniaty da jak po jedne bukwa. I naprawdę, bars, ale to bars, skoro doszło im do jednego takiego wniosku, że kiedy by to biby czareban albo boby czareban w tym słowie, w tym pierwszym zapisie był cariowoj z 1465 roku. Poza miniaty wszystko B na W. Toż w grafici kiryliczne W i łatyńskie B jest identyczne. Toż to nam wychodzi? No wychodzi nam wowczarewan. No tu już to bars, ale to bars bliskie usztosy tu nam się zaczyna odkrywaty. Jak to opisaty? No dobrze, mamy usztosy. No to, kiedy już mamy wowczarewan, to już możemy maty wołka, możemy maty wiwciu, może maty woła i dasz to tu w obraty. Znaczy, że idemy w dajakie zwierzęta, a od zwierzęt a bardzo często hodowanych mamy wielo nazwań miejscowosty Ciwgir Karpacki Rusy, znaczy w Karpacki Rusy, ale na tym naszym areali, na tym naszym regionie, kiedy będziemy pozeraty, to mamy owczary, wołowec i wielo innych, nie będę tu w nich teper wchodził. Tak i posmotriłem na to, że wszystko idę mi gu nazwaniu wołczarewa, albo wiłczarewa. No, nawiązujący do tej pierwszej zapisanej nazwy biby czareban. Pozamieniałem wszystko łatyńskie B na W i mamy wiłczarewan. Van, oczywidno. Do AN na kince jeszcze o chwilku wernu. Bo czom? B i W to bardzo blisko sobie po pierwsze zwłoki. Dwa, możliwe, że toż to zapisywał, widział aż i nazwania kirylicią, to nie jest wykluczone. I to dusznie, starolemkiwski tego nazwu W napisał jak polskie B i z tego powstało biby czareban. Ale to tak, B i W to bardzo bliskie sobie zwłoki. A smotriaczy na to ten neutwierdzony absolutnie prawidła zapisu z 14 stulecia, tu jeszcze do tego to ta transkrypcja dochodzi w łatyńskiej zbuci. No inaczej chyba by ty nie może, musisz być wołczarewa albo wiłczarewa, tak? A to ta kincziłka AN świadczy o takim możliwe, że dołom A założymy w tym przyswijnym sufiksji ewa czy owa, wiłczarewa, wołczarewa, czy wiłczarowa, czy wołczarowa. I tu, kiedy sobie iszczy, dodamy to bołcariowa, które w posered starszych biłcarijan do dnes funguje jak to jedyny, albo to pierwisny, to pierwszy toponim, ojkonim, poprawdzi nazwania seła, no to kiedy sobie pidemy dalsze, to już mamy, że biłcarewa idę od owec. To znaczy, nie od biłoj kniacheni, idę od owec. To znaczy, że tam byli wiłci, a dokładniej wiłczare. No i tu jeszcze jedno, może fajne spostrzeżenie, że kto się zapisał biby czareban, no to już widział to tak moż powisty, podobności toho, albo to, że W jest tam już możliwe takie jak dneśnie eł z tą artykulacją taką jak w tym wołk. No iż to tu iszczy, to kinciowe AN mogło też być takie jak dołgie O, czy może to dach to poczuł, że to może jak raz być dawne O i zapisał jak AN.
no to zas sobie so postałme. Biby czareban i wił czarewą. O tak jakbyśmy sobie sobie powili. No i jak już im powił, pełni zgniwam wszystkich pił rodyny i wszystkich biłcarii za to, że Budu preferował taką etymologię, że to jednak nie biła cerewa i szła tyma horamy. I może od toho wzięła się nazwa seła, ale prosto. To od owec, to absolutnie od profesji, jaka tam na tamtot czas była rozpowszechniona. A tu trzeba powiedzieć, że lem w tamtym regionie sud tiż tak połonyny smotriaczy, a następny sód aż dopiero w Bieszczadach, znaczy w Beskidach, no to jedno etymologiczne słowo. Możu powiesti jedno, tak na koniec. Wówneskuwaty, tak na koniec. No iszałem od dźwidania, od tu seredwiczną grafiku, łatyńską grafiku i nosowy własny. No doślidyłem się, jak się mi zdaje, to tu hipotezu, że idę to od biłoho, od bił, biel i po tym carewa. No radsze chyba, tiż mi to nie wyszło, aż w kińcy doszłem do takiej reinterpretacji najstarszego zapisu, jak takoj czudaczno łatyńsko zapisanej rusyńskiej formy, a zdaje się mi, że hipoteza to ta pastyrska hipoteza od juczariu, od owec, no jest tu chyba najbardziej prawdopodobna. Ale uwaga, po wszystkim, jak i w tym jest iż to się takie, że dach to się ze mną może nie zgodzić i bar się będę ciszył, jak się nie zgodzić, bo dyskusja i w nauce, i w języku, i we wszystkim to najlepszy sposób, żeby dochodzić do spilnego wniosku, kiedyże macie do jakiego za uwagę. A najlepsze, biłcarywiane, boguszane, kryliwiane, florynczane, kiedy znate, dasz to pisze, albo możecie pisunąć jako dumku do mojej hipotezy o tym, że dneśnia biłcarewa to dawne wiłczarewo albo wołczarewo. Piszcie na demko@lem.fm. Rado z wami pobysiduju, rado w imieniu się swoim spostrzeżeniami, a na dnes już kinczu, bo zdaje się mi, że to i tak ciężka tema, żeby jej skompresować w jeden taki program. To była Słowowicia Besiduał. Demko Trochanowski. Trzymajcie się. Słowowicia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowamy i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wiecie.

Ojcowi też należy się przyjemność. Mój anioł stróż szepce mi do ucha. Mój anioł stróż szepce mi do ucha.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatoruskiego Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatoruskiego Obczestwa w Kanadii. Wychodzi dwa razy na tydzień.
1: Dziarzenko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś, numer 44, 27 września, septembra 1946 roku. Pereselenci jest wesoły, Gorlickowa powita, nachodzą cię razem koło monastyrysk. Powody cię im duże dobry. Iwan Bojko w Jonkers pouczył od mamy, szwagra i sestry śledujucze pismo. Nowa Huta, 28 maja 1946. Drogi szwagry, zasyłamy wam miłe i serdeczne pozdrowienia. Donoszę wam, że my wsi pozostajemy zdrowy. Powodzenia nasze na razie dobre. Donoszę wam, że my znachodzimy się w oblasti tarnopolskiej. Podoroż malecmy dobru, bo nie dołho z mojej chaly. Chyżu dostalemy dobru, a zemli dają kto z kilku chocze. Zemla duże dobra, nie taka jak u nas, de same chory i kamienia. Jak Boch nam dasz zdrowla, to by nam się wsi okolici powodyło duże dobre. Mamy dobru zemlu, dobru wodu, a i lisa koło nas jest. Osiliśmy seło Nowa Huta koło miasta monasteryska. Poschodyliśmy się wsi wysowiane razem. Mało koho z wesołych neje, bolem paru famelej. Neje heł Flaszczaka, Kościa Myronowoho i Wasyla Zalimanowskoho. One są od nas koło 80 km. My przyjechali heł przy końcu wesny, ale mam dwie koroły, to jeszcze troszkę sobie pojarują. Tym, że przyjechali heł tamtoho lita, ta się im duże dobry powody, bo mają chliba dost, że ani dobany, której tiłko nie mał. A i chaty powyberali sobie, aż to najlepszy. Bliższe takoho nie mam, że pesaty. Mama jeszcze pokus nam się trzymają. Psi my zdorowy i wesoło nam jest. Lipsze jak doma było, bo doma to sme wse byli pozadu i wse nam pokazywali. Nie wiesz, gdzie macie drzwi otworzone, to ty nie znasz, gdzie ma te drzwi otworene. Wse dawale nam porozumity, że my tam nie mamy niejakoho prawa i możemy się zaberaty het. Dalsze pozdrowienia. Adres USSR, Oblast Tarnopolska, rajon Monastyryska, seło Nowa Huta, Hatała Anton.
1: Dziarzenko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś, numer 45, 27 września, septembra 1946 roku. Wesoła, powit Gorleci. Sylwester Warycha, St. Louis, pouczył pismo od szwagra Gregoria Okarmy, pisane 12 sierpnia tego roku. W poprzednim czyśli naszej gazety było pomieszczone pismo od wysojaną w sowicką sojuzi, które teper zobrali się razem w Nowej Huti koło monastyrysk tarnopolskiej oblasty. My czytali, jak żył toty wysowiany, które pereselili się na schid, a tu mamy opisano, jak żył toty, które ostali się doma. Wy na pewno zdywujecie się, kto do was pisze. To ja, Gregory Okarma, i z tej rodyny, gdy nazywali Dokrałczychy, najmłodszy syn. Ja was nie znaju. Teper ja na poczcie chłysowi urzędnikom. Mene mamusia dała wczyty i tu ja ostał się, a wsia rodyna wyjechała do Rosji. Moja mama wrze pomerła. Jak wy tu pisali do Stefanowskiego, to ja lista czytał Stefanowskomu. I z tego powodu choczu dasz to wam opisaty. Wasz kum, Warycha, pojechał do Rosji. To nie ma nikogo. Szto do waszej żynki, to ja przychodzę jej bratom. I z jej rodziny nie ma nikogo. Wse wyjechało. Wygnali ich do Rosji, a Ulku, która była oddana za żandarią, nie znają, gdzie jest teper, no jej mąż zabity dwa roki temu. Była w piczu, ale już wyszła od tuda. Ona ma je wsi dziewczyny, bo wsi roblat po uriadach. Tam, gdzie był Gocz, ich sestry mąż, nie jest nikogo, bo on wyjechał do Rosji. Sestra Ewa pomerła, a on ożenił się z druhą. Chodzę wam też to napisać, co tu się dzieje. Może wy tam też to znajete, ale nie wse. Wysołu, wy by teper nie poznali. Nie ma chat. Wsi stare rozwalają, a nowy porożni. I ciłką pusto w seli. Ostało się 12 rodyn ruskich. Troszkę zasile polskie rodyny, których wygnali z Rosji. Ale tu tylko 5 rodyn polskich żyje. Duże nam przykro i smutno żyty. Nie ma świaszczennika, nie znamy koleśłato. Cerko zamknęna. Ach, blichnarci to jest 22 rodyny. Co do nas, to najhospod zawaruje, jak nam żyłeś za wojna. Skończyłaś wojna, to jeszcze hirsze. Ja był aresztowany za nimcia i siedł w łagrach. No wytrymał. Ależ to ja pereżył w tych łagrach, to ciężko opisaty. Nawet wody nie dali. Po trycecioch chłopił nachnale do tisnych ścin. Ta na rano wse odyn był uduszeny. A wse rano rachowali nas, to każdy dostał dwa razy drucianą na hajką. što krow potekła. Ja waszą mamu duże dobry znaju. One pomerle w dudycza, ale na starist duże nabiduwale się. Im trochę pomachała wasza sestra i wy. A jak wojna zaczęła się, to wsapropało. Wy tu majete na cmentariu duże hardu pamiatku. Taki czudowy krest na tatowym hrobi. My wychodzimy aż do niedzieli wsi, z kilkunastu jest chłosowi i na cmentariu zmówimy modlitwę za wsich, bo nie ma ich rodyn. To straszno, ludzie płaczą, bo samo się płacze. Tak smutno żyty. Jeszcze wam wspomnę za nas. My tak zniszczeni wojną, że ja nie mam już ciłkom żadnej bielizny, ani że to buty. Wse nam zabrali. No teper ja dostał posadu, to zaczynają też to sprawlaty, że to by człowiek oj, nie chodził. Ja pisał do swojego brata, żeby on choć stary łachy mi ich posłaty. No nie odezwał się. Gładeszył. Powiedz Gorleci. Listonosz z Gładeszoła prosit krajanów w Jąkars o pomoc. Stefan Heleta w piśmie do Maryi Sywyk w Jąkars pod datą 10 wersnia tego roku pisze tak. Mam prośbę do tebe i do was, drogie bracia Lemky, miasta Jąkers, do wsich, które pochodzite z oseł Gładyszył, Smarekołec, Regietiu, Żdynia, Koneczna, Kryła, Jasiunka. Z dniem napadu partyzantów na Gładyszył, spalenia gminy i posterunku i zrabowania poczty w naszą Gładyszowi pocztowy uriad był zneseny i prouczony do polskiej poczty w Sankowi. Naszych listonoszył znesli i powili, aby każdy iszł do Sankowy po list czy po pakunok. Podumajcie sobie, drogie bracia Lemkę, jaki to jest straszny udar dla waszych rodnych w kraju. I ty do Sankowy, 20 i 25 kilometrów, czy po list, czy po paczku i nie znacie jeszcze, czy jest, czy nic. Ja wiedzę, że tak źle. I idę do naczelnika poczty i proszę, żeby jakoś zrobili z pocztą, bo tak niemożliwe, żeby nie było niejakoś związy między Gładyszową i Sankową. A naczelnik mi mówi, wyrzęte partyzantów, to dostanete pocztu. Wyrzęte z motyką, a ich prydę sotkę do seła w nocy, zrabują seło, jeszcze i wybiut, koho im się podabat, i pidut w lis. To są ukraińskie partyzante. A w den prydę wojsko i znowa na ludej kryczat, że partyzanom dają isty, że z nima trymają i znowa bida. Tak żyją nasze lemkę w kraju. Naczelnik poczty po wielkiej bidi pozwolił mi perenosyty pocztu do Sankowy, do Gładyszowa i na seła, bo za 10 lat służby nie było na mnie nijakiego podezrzenia, ale i to na utrzymaniu ludzi, bo uriad mi nic nie płaty. Ludzie mi nie mogą dać, jeden dasz to i drugi nie mają odkal, bo jest naród zniszczony wojną i teper jest zniszczony rozmaitymi bandami. Tak ja proszę was, bracia, o pomoc dla mnie i dla mojej familii. Wyznajete, że my wami i naszymi rodzinami heł w kraju, ja jeden trymam związek, bo jeśli ja nie budu trymać tego związku między Sankową i naszymi sełami, to budte pewny, że połowina waszych posyłok bude się wertaty nazad. Heł tak jest, że ktoś się nie zhołosyt na swój czas, to jego posyłka idę nazad. Wy możecie znać, jaka to ciężka praca dla mnie. Żniowo idę heł na to tysyła ponad 100 pakunków i do 150 listów. I ja muszę o każdym znać, żeby na czas odebrał komuś, co to należy. A najgorsze idę przez Maguru i spodziewać się napadu i śmierci. Drogie bracia, nie dumajcie sobie, że to Ameryka, gdzie na każdym kroci jest ochrona. Heł toho nit. Tak nie zabudźcie o mi. Złożcie, że to kto może, czy złach i czy groszy i posyłajcie mi. Nadchodzi zima, ja zostaję bez ubrania i bez obuwia, bo jak ciepło, to można perejty i bosomu i w koszeli, ale w zimie trzeba obuty się i zahornuty się, ani dotkal. Każdemu idę z Ameryki, co to, a mi nic. Dalszy on prosił Maryju Sywyk, perejty meczy krajanami i zabraty dasz to dla niego. Hroszy, radyt peresłaty na recepty za zworotnym poświadczeniem i w dobry zapeczataną liści. I prosił napisać, co to dast, aby on znał, jak komu służyty. Florynka powit grybił. Maryja Szpak w Clinton, Pensylwania, dostała pismo z rodnego seła Florynka grybiłskiego powita, w którym pod datum 9 wersnia septembra 1946 donosiat, że dostali 5 pakunków, a dalej piszą tak. A nasze powodzenia do tego czasu jeszcze się ujdę. My zdorowy i jeszcze zme doma. A i z tym mamy dost. I napisne, lem jak w noczy. Tak i wodny, na hołowi wołosia stoit, iż to chodyna, to nowyna. Po inczych sełach wielka zmina, a w naszym seli mniejsze. Tego tyżnia byli niedobry hości w naszym seli. Przyszli w nocy i zabrali sestry Melanii korowu, najharszczu i łachy chłopskie. Duża nam ciężko. A jakby doniósł do policji, że mu wzięli, to to też to wzięli, prydł nazad i budu go byty bez miłosierdzia. A jak nie donese, to polska policja siada znad i surowo pokarę, czom nie doniósł. Skażut, że trymat z nima i jest protyw derżawy. Toho roku li to było duże harte, lem za mało było doszczu. Już my zebrali zerno i sino, mamy na pole kąpery, burakę i kapustu. Toho roku męsze małjem posijano zerna, bo wyhaniale do Rosji. To zmy nie znalecy, pidemy do Rosji. W samu jar piszło paru hospodarej, to zmy ich wywozyle do stacji. Dost na mene ciężko żyty, bo mam mało pola, a muszę paswysko i dnaty i sino kupowaty, a to dużo kosztuje mene. Płaczu chroszamy i omastom. I chodymy do roboty im za paswysko. Sino kupują po kamieńskich chorach, a to duże daleko, no jeszcze mi ludzie zazdrościat, że byli przeżyty jak im. Na mene ci u wojnu wielkie kontyngenty kłali. Dał im 9 sztuk chudoby za niemieckich czasów, a teper dał im 2 sztuky w dzień i 2 sztuky w nocy. No i to byłoby bajka, żeby na to się skończyło. A z tym gruntom, co my mali w Kamianoj, wyszło tak. Tam była komasacja, to mi dali barże same lisy, a teper z lisa nie je dochodu. W Kamianoj jest 15 gazdiów, 6 Polakiów i 6 Rusnakiów. Piszesz sestro Łaniu Wysłockim z Labowy. To był w Labowy, tylko pił chodyny i piszą desy, że my nie znamy te, a potem w Labowy było spaleno 22 samchysz. K tomu pismu z starego kraju, Maria Szpak, dodaje takie premiczanie. Mene bars na zustyło, co za faszystka potwora nachodzić się w naszych chorach. Nie mogę pomieścić się na naszym redaktorii i przedwodytelu naszego naroda, Dmitrij Wysłockom, to na znak protesta zaraz spalili jego rodne seło. A to te bidne ludy, nawet boja cię wyrazno to wsio opisaty, bo tak super straszeny. No i jakże nam tych obyty i czekaty? Musimy wsi, jak Odyn, staty do pracy, bo jak nie zrobimy tak, to propademy.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, bo od Gambara właściwie. I jak im kształty tam zawę powieści szło imienia i nazwiska. Ale to nie powiem, jakby kurs cinało. No to już wypada powieści, że Jarosław Cechanowski.

0: Wyjdziemy po tych Gładyszowi, taki w beton wziaty, hen na wierchny, het chory, chory, chory, chory. I tak się mi chrodziło. Betonowy potik, słobidnym, cię pamiętam. Z baniurami, z bystrynami, z bezzakonnym czerkotą. Takiem cię rad mał. Dnes już nie teczesz. Dnes wciczesz. Rozmierianym korytciom, tychiczko, bezszumno, prosticko. I choć powiadają, przy tobie życia lekse, przy tobie kołosia pełniejsze, traczą cię z duszy potocze. Wolelubny lemkijusko kierpci, niezwykły do rozmierianych dorych.
1: Poczujecie teraz program z archiwum Radia LMFM.

Jakie lekarstwa możemy najty w lisi? Dobry den wszystkim słuchaczom. Z tej strony Rady Roman Ciurek i witam was w audycji, która się zove Lisom Lisom. Dneska chciałbym opowiedzieć o tym, jak możemy się likować zawdiaki matki natury. Jakie rośliny i inne rzeczy możemy najty w lisi? Czy to naukach? Kiedy potrzebujemy dać to wylikować albo poprawić w swoim zdrowiu. Jest to naprawdę dużo i postaram się przybliżyć takich paru najbardziej ciekawych medykamentów, o których może jste czuli, a może nie. W każdym razie serdecznie zapraszam, a może dowiadacie się o dalszym nowym. Jak to radzić słynne przysłowia, jesteś tym, co jesz, albo jesteś tym, co isz. I dumam, że dneska, kiedy to ludzie są tkus bardziej świadomi to już to idiot, warto wspomnieć o tym, jak duże dobrego możemy najty w lisi. Ja sam, kiedy sobie byłem bardzo sceptyczny w takich sprawach, takiego zilarstwa, takiego likowania się, jakie ma specyfikamy z różnych kwitów czy kriakiów, które rosną tak, gdy tam na uboczu lisa. No ale po paru testach, że tak powiem, stwierdzam, że naprawdę warto poświęcić kus czasu litom na zbieranie wszystkiego tego, co może nam się przydać w czasie osinnych gryp czy zimowych chorób. Nie jestem zwolennikiem likiu z apteki. Wiadomo, jak trzeba, to trzeba, ale staram się ich unikać, bo wierzę, że mimo wszystko desy tam nasz żołudok odczuwać na sobie takie mocne antybiotyki czy liki protiv bólu. No a likowania się zilami czy innymi naturalnymi suplementami na pewno zmniejsza takie, że tak powiem, powikłania. Za to chciałem przytoczyć różne specyfiki. Wieloma z nich likowałem się sam i mogę was zapewnić, że naprawdę likują. Będę kus lekarstw z ziemi, kus z dereł, kus od zwierzyny. Za to berte notesy albo uważnie słuchajcie i zapamiętujcie, bo zapewniam was, że naprawdę warto. Na początek chciałem powiedzieć o czarnym bzi. Sam jem zachwyczony tym, jak win pomaga. Testowałem go sam, testowała rodzina i znajomy i każdy radzić, że naprawdę pomaga. Aż co takiego w nim jest i w czym właściwie pomaga? No przede wszystkim pomaga obniżyć choriaczku, łagodzić kaszel i ogólnie wzmacnia nasz organizm. Co ciekawe, kwitia i owoce mają różne własności. Na przykład kwitia, które zebrane są w tak zwane baldachy, zawierają duże tak zwanych flawonoidów, kwasów fenolowych czy organicznych, sterolił, garbnykił i innych takich, zawdzięki czemu działają wykrztuśni napotni, moczopędni i protywirusowo. No i przekwitia zbieraty pizną wesną w maju albo czerwcy i albo zasuszyty, albo zrobyty z nich dajakie przetwory. Ja im korzystał z takich zasuszonych i w przypadku, kiedy właśnie zima dnia choriaczka, to zrobyty sobie właśnie taki napar z takich kwitiów przed spanią. Rano wstanemy ciły mokry, ale za to zdrowy i naprawdę z ciłką innym samopoczuciem. Kiedy chodzi o owoce, to są bardzo bogate w witaminu C, prowitaminy A, żelizo, sód, potas, wapno. Mają te silne działania antyoksydacyjne. Zwalczają łagodny ból. Regulują trawliniacy, ochroniają protywirusa. Pamiętajcie, bo to jest bardzo ważne.
Nie można jeść surowych owoców czarnego bzu. Zawierają szkodliwe dla zdrowia substancji. Najlepsze ich persuszyć albo ugotować. Tody elegancko nadają się do jedła i na pewno pomogą. Drugi tutaj na tapetu wchodzi jałowiec. Pewnie większość zna go z tego, że o łzoczku czasem dodaje się tutaj jako pecenego mięsa, żeby przeszło takim hardym zapachom. Ale celem do tego nadaje się jałowiec. Najbardziej ci nanysły jego szyszko jahody, czyli to ty takie syni owoce, maleńkie. Przypisuje się im wiele właściwości liczniczych, ze względu na wielką zawartość terpeniu i flavonoidiu, które działają właśnie moczopędni i bakteriobójczo. Kiedy zrobimy napar z takich owoców jałowca, od razu nas rozgryje, za to też właśnie polecam stosować przy takich przestudzeniach. Dodatkowo jałowiec dobry wpływa na pracę układu trawiennego, no bo przyspieszuje produkcję soków żołądkowych i żółci, a i nawet poprawia perystaltykę jelit. Owoce wspomagają też pracę pecinki i pomagają przy lekkim bólu. Ale też uwaga, trzeba się z nim obchodzić ostrożnie, bo kiedy za duże się jest takich owoców, to może jednak podrażnić nerki i pecinku. Jałowiec bardzo cienny jest też jako przyprawa, no bo daje taki fajny, korzenny smak i silny aromat, co na przykład elegancko nadaje się do takiego mięsa z lisa. A co jeszcze daje nam lis? No, po krótkiej przerwie powiem wece o tych lekarstwach, a teper posłuchamy Nadii i ich Kiedy ja iszą.

0: To jeszcze dobrego daje nam lis i przyroda. Na przykład taka liszczyna. Podumate pewni, że nadaje się na kijka do kobasy. No ale nie, słuchajcie. Okrem toho, że bar smaczny i oczywiedno popularny sud jej owocy, czyli oriszki, to od lutego do kwietnia liszczyna kwitnie. No i jak ona sobie kwitnie, to wytwaria dwa rodzaje kwitów. Żeńskie i męskie. To ty pierwszy, czyli żeńskie, to maleńkie puczki. No a to ty drugi, męskie, to kwitia zebrane w tak zwane kotki, które zwisają dolinu i wyglądają jak maleńkie takie pałoczki. To te właśnie kwitia mają wiele własności liczniczych, a do tego lekko się ich zbiera i przechowuje. Zobrane kwitia się suszy na jakich tackach, na które będzie osypywał się pyłok w trakcie suszenia. To jest bardzo istotne. I to pyłok się zbiera i stosuje jako dodatek, czy to do herbaty, czy właśnie innych potraw. Stosuje się ich przede wszystkim jako odtrutka, pod jakim zatrutuje na przykład likamy. Stosuje się też przeciwzapalni, moczopędni, a i ponoć uspokajają. Dodatkowo mądre ludzie radzą, że pomagają na żylaki, hemoroidy, czy problemy z krążeniem. Napar z takich kwitów liszczyny można stosować na przykład też na kaszel dla bardzo małych dzieci. Zrodyły się terki, zaorami, pidememy na nich z koszykami. No, nie są to puste słowa, jakie są tam naszej śpiewanki, a słowa, które mają zaochotyty do zbierania te rok właśnie. Sliwa ternina, bo tak się nazywa ten kriak, na którym rosną terki, jest bardzo popularny w Polsce i można go dokonać, no praktycznie powiedzmy, że wsiadł. Owoce terniny, terki, zawierają bardzo dużo flawonoidów, witaminy C, witaminy B, łapno, potas, magnez i bardzo dużo innych związków, które mają działania protyzapalne i protybakteryjne. Stosuje się ich też przy problemach z żołudkiem, czy jelitami. Regulują apetyt, wspomagają trawlenia, a zawdiaki prócze wymienionych flawonoidów mają właściwości, które wpływają na obniżenie tysnienia kyrły. Uszczelniają naczynia włosowate. Sok z owoców to naturalny lik na biegunku, na przykład pomaga też na nerki i problemy z pęcherzem. A kiedy zrobimy wywar z listia terniny, możemy nim liczyć zapalenia gardła czy jasła. Pamiętajcie, żeby przed wykorzystaniem terok do jakich nalewok czy przetworił, najpierw ich peremorozyty, to nie będą takie terpki. No i jeszcze jedna ważna rzecz. W jadrach terniny jest cyjanowodór, czyli tak zwany kwas pruski. Pewnie już ją was czysto odwiał od dumki idła takich ternin. No bo jest to substancja trujacza, bardzo mocno, dlatego no, nie można rozgryzać jader terki, albo ich na przykład hnesty desyta. Kiedy zdarzyłoby się wam połknuty bez przypadek taką pestku terki, to też spokojnie, nie panikujcie, bo kiedy z tej nie rozkusali, nie jest szkodliwa, po prostu perez nas perejde i nic się nam nie stanie, ale właśnie najgorsze, kiedy by się do jakosy naruszyło, rozkusało, roztiało coś to się takiego, to wtedy jest no, niebezpieczne. Te perku z roślin, które rosną na skraju lisa. Zaczniemy na przykład od czesku. Ale nie od takiego zwykłego czesku, a od niedźwiedziego czesnku. Ma je bardzo duże własności, ale najważniejsze jest chyba oczyszczenie organizmu z toksyn i metali ciężkich. Jest dobry dla ludzi, którzy mają problemy z reumatyzmem. jakimś naturalnym antybiotykom, który zabija chorobotwórcze bakterii, a nie niszczy w tym trakcie naturalnej flory bakteryjnej organizmu. Je naturalną rośliną, która zawiera witaminu A, C i E, które chronią przed rozwojem miażdżycy, nadtysnienia czy choroby serca. Dla mnie najbardziej smakuje jak główny składnik dodany do masła. Teper na tapetu idę mniszek lekarski. Musit likuwaty, jak nawet w nazwie ma je słowo lik. Znate ho pewni wszytki, ale czy znate wszytki jego właściwosty? Niektóre dodają go do różnych wesnianych sałatok obidowych. Wszytki jego czasty są jadalny i zawierają sobie na przykład karotenoidy, witaminu K, kwas foliowy i inne substancje, które odtruwają, czy wspomagają pecinku i pomagają wytwarzać żółć. Najlepsze ich zbieraty prudko na wesnu albo pizną osinią. Kiedy roślina nie jest zajęta produkowaniem listia czy kwitiu, tołdy najbardziej smakuje. Ale ja akurat jem testował mniszka na inny sposób. Często zimową porą dostają takiego dziwnego, suchego kaszlu. Nie miałem tego nijak tak wylikuwaty żadnymi tabletkami czy syropami z apteki. Muczyło mnie to sztoroka. No iż to pomogło? No, jak pewnie się dodumujecie, syrop z mniszka właśnie, który zrobiliśmy jednego lita, paru łyżek takiego syropu i naprawdę kaszel odyszł jak nikoli. Byłem naprawdę zachwyczony, bo moryło mnie to strasznie i już teper wse mam właśnie paru słoiczków na ciężkie czasy. No, przepis jest bardzo prosty. Zbieramy po prostu kwitia takiego mniszka, szmaria się ich do horcia, zaliwać wodą, później się gotuje się to przez tam 15 minut. Później się odstawia się taki hornec tak, gdzie w chłodne miejsce na den. I po tym czasie perecidać się to wywar, do którego dodaje się sok z cytryny i cukier. Ciłos zaś trzeba zgotować, aż dostaniemy taką konsystencję, powiedzmy, medu. No i mamy gotowy syrop na kaszel, który ma datę ważności, rik czasu i naprawdę przynajmniej mi pomaga, a i do tego jest bardzo smaczny. Co jeszcze sam im albo sam robił? No, za chwilkę wertam z przepisami, ale pierwsze jeszcze zapraszam na chwilkę przerwy, podczas której posłuchamy czeremszyny i ich pisniczki kotrasiazowe. Hora, hora!
1: Hej, hej, hora, hej!
2: I dalina!
1: Hej, nie budesz ty, hej!

wertamy do temy prysmakiu i likiu z lisa. Z czym jajem, że tak powiem, obcuwał jeszcze, to jem ju i co mi pomogło? No, znany jest mi też na przykład szczawik zajęczy, który często sobie pić i dam, jak jem tak na prochulci w lisi. Smakuje kuszczok jak szczaw polny, za to, że je bohaty w kwasy karboksylowy, witaminu C, różne soli, żeliza i flawony. Likuje się nim przede wszystkim problemy z układem moczowym, stany zapalne, na przykład nyrok i pęcherza, szkorbut. Stosuje się też przy jakich problemach z trawlinią, przy wymiotach i zatrutiach. Oczyszcza krew i likuje zapalenia jasła, a nawet stosuje się go bezpośrednio na rany, żeby protrze się go ile. Często dodaje się go jako jeden ze składników sałatok w kuchni. Bardzo smaczny. Co jeszcze mogę zarekomendować? Z własnego doświadczenia i ze szczerego serca smalec borsuka. Jak dla mnie chyba jedno z najlepszych lekarstw na gardło. Maje właściwości protywzapalne, rozgrywać i wzmacniać odporność. Pomaga przy problemach z dychaniem i udrażnia drogę oddechową. Stosuje się go przede wszystkim przy ostrym zapaleniu oskrzeli, płuc i innych problemach z układem oddechowym. Pomaga na kaszel i przyspiesza pozbycia się tego, co zalicha w gardli. Stosuje się go też na zapalenia stawiu i przy problemach z układem pokarmowym. Ja stosuję go przede wszystkim na problemy z gardłem, jak bolec, jak prochotyt kaszel. Nie jest dla mnie nic lepszego, jak sało z borsuka. Można nim smarować gardło i grudia, ale można stosować i do ustni, na łyżoczku. Może kus odpychaty o zapach, za to rekomenduję dodania łyżki do teplego mołka z medą. Kiedy wypijete, od razu poczujecie ulgę w gardli. Czuję też, że niektórzy dodają do kuszczok, na przykład do herbaty, ale tego sposobu ja nie testował. Pamiętajcie, żeby kupować taki smalec od ludzi wiarygodnych, bo nie brakuje oszustów, które prodają, że tak powiem, pidróbkę. Jak widzicie, lis to nie jest miejsce, w którym tnę się drewa i można chodzić na spacer. Można w nim znajdować wielo różnych lekarstw. Ja podałem lem paru, mam nadzieję, że choć kus z nich zapamiętaliście. Sam z nich korzystam, ale takich ziel roślin, czy kwitów, które są jeszcze innymi lekarstwami, są naprawdę sotki. Są do tym knyżki, oczywiście. Także zaochoczuję do odkrywania tych naturalnych dobrodziejstw, no bo dumam, że naprawdę niektóre z nich czudowo zastępują liki z aptek, a możemy ich maty za darmo i przynajmniej znamy od kalsut, jak zostali przyrychtowane i że są bez żadnej chemii. Pamiętajcie też, żeby zbierać czy to kwitia, czy liścia, czy rośliny z terenów niezanieczyszczonych, tam, gdzie jest czysto. Nie zbierajcie ich przy drodze, ale pohladajcie tak, gdzie głupsze, w lisi, albo na łukach, które są tak, gdzie daleko od chysz, cydorych, no bo tołdy ma te pewność, że nie zawierają w sobie żadnych szkodliwych związków. Na dneska mam dla was tyłko. Mam nadzieję, że skorzystacie z moich rekomendacji likiu z lisa, albo choć zainteresuje te kusia tematom, bo naprawdę dumam, że warto. Majcie się wszystkie zdrowo i zapraszam do następnych audycji. Radył do was Roman Ciurek, a wy słuchaliście audycji kotrasiazowe Lisom Lisom. Na koniec posłuchamy jeszcze kyczery i pisniczki Nad wodą kriak, a wy trzymajcie się zdrowo i do striczy.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovoriť priateľ, jak i w radiu LEM FM możecie hostyni słuchać zawdzięki kamaradzkomu radiu Rusyn FM z Bratysławy.

0: Poczujete teper program z archiwum Radialem FM.
1: Czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
2: Czytania to podorosz, kotra nigda się nie kinczyt, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
3: To czyta tchnyszky, żyje dwa razy.
4: Radio czytalnia.
5: Chysza bez knyszok jest jak ciło bez duszy.
6: Dumam to czytam, czytam to jem.
7: Knyszkę jest od towarzystwa, które sobie człowiek sam dobiera.
8: Dobry den. Witamy Was, drogi słuchacze Radio LM FM i prosimy na 65. już odcinek programu Radio Czytalnia. Na dneska zrychtowaliśmy teksty o czarach. Ludzie od wse chcieli poznać to, co nieznane i znali, że istnieją odkryte znania dostępne lem dla wtajemniczonych. Było to potichające, ale i niebezpieczne. Wszystko bojali się nieznanego. Posłuchajmy opowiadania z Osturni, seła, które leży jak zaczarowane gnizdo w prekraśnej dolini medże pieninami i wysokimi Tatrami. W Selitum, jak i innych rusuńskich osadach, rodyły się czarowne przypowiedki. Posłuchajmy jednej z nich, zapisanej przez Eriku Matonokowu.
9: Erika Matonokowa, Chmarnyk. W starodawnym seli pod Tatrami, w głębokich horach, gdy do gneska denekotry ludę wirjat w bosorky, albo w to, że ich odwiedzają ludę z chmar, kotry nazywają się chmarnykami, ja pereżyła taku przychodu. To te chmarnyki strasznie wyglądają, ale mają taką siłę, że może odwlejaty na buducze chocko trochę człowieka. Często prydut do chyży i prosiad się isty, albo się prosiad na nic, ale ludę się ich bojat, to często ich wyhaniają. Ale pak przychodzi pomsta, ohen, bida, da jakie nieszczęścia. Ja, kiedy była jeszcze małym dziewczatkom, razem była sama doma. Na południe przyszedł do naszego dwora bardzo brudny żebrak. Szmatia poderte, brudny od bołota, dołcha kudłata sywa boroda. Pitperał się wyliką, sukatą, pokruczoną palycią i ciłej był w ranach i pyrszczach. No strach! Jasia Wera bardzo perestraszyła. Młodsze dzity zaczęły płakaty, kryczaty, ale żebrak lem do kuchni się pchał. Prosył mnie o dasz to do idła. Ja powiła jem, że mamy na je doma, a my same nie mamy szto isty. Ale tot straszny człowiek nie piszał het. Wyszął na pit i luch sobie na sino odpoczywaty. Poleciła jem do seła po ludy, żeby pryszle nam pomoczy wygnaty żebraka z chyży. Ale winny koho nie posłuchał. Susitkę ho prosyle, żeby piszą sobie dale, że dity perestraszene proneho płaczut. Bojat się ho i buda się im w noczy snył. Nic nie pomachało. Na południenok pryszli z pola naszy mama podoity koroły. Byli to mudra i łaskawa żena. Wynesli na pit żebrakowe chliba i kwasnoho mołoka. Pak nawaryli bandurok, pomastyli ich i predale mu hornia świeżoho mołoka. Jak się najuł, prosyli ho, żeby piszał dalsze, bo perestraszył wszystkie dity. Murza doma neje, powidale, piszał daleko za robotą, a dity się was bojat, ujku. Żebrak najuł się pomały, powterał gambu do brudnoho rukawa i powił. Proto, że z toho, czoho masz nevelo. Ty mi dała się na isty, gazdynio. Od teper nygda na twoim stoli ne buda brakowało idła ani dla tebe, ani dla twoich dity. i zeszł pomały z podu dolinu, a pak piszą sobie horiseło. Wystraszone dity pozerale z obłaczka, de ide. Naraz pryka pleczci, żebrak się stratył, jakby się pić zemlu zapał. Mama powile. Dity moi, to nie był obyczajny żebrak, lem chmarnyk i dobri sme zrobyle, że sme ho na porożnio z chyży nie wyhnale. Na pewno by się na nas zomstył. Tak się i stało, jak chmarnyk powidał. Wse sme male dost idła na stoli. Otec od toho czasu, što nas odwidył tot chmarnyk, naszą dobrą robotu w jednoho gazdy i idła nam już nigda nie brakło. Każdy człowiek, powidale mama, jest zobowiązany rozdility się tym, co ma, jak się strytyt z biedniejszym od sebe. Czytała Warwara Duć.
8: W dawnych czasach, kiedy ludzie liczyli się sami, wierzyli, że istnieje woda życia, tajemny eliksir, który liczy wszystko choroby. Posłuchajmy bajki nagranej przez redaktorium Radia Lem FM.
10: Żywa woda. Dawno, dawno temu w maleńkim seli mieszkała biedna wdowa z trzema synami. Najstarszy z nich był bardzo silny, znał się dobry byty i niczego się nie bojał. Średni syn czytał dużo książek, był bardzo mądry i rozważny. Najmłodszy syn Łanio niczym się nie wyróżniał, gazdował tak jak kolesy jego nianio. Nie miał czasu ani na naukę, ani na bytki. Selane, a i bratia pomitali Łaniom i zwali go Bortaczką. Jednego dnia wdowa ciężko zachoriła i żadne lekarstwa jej nie pomagały. Mniały dny, ale nie przychodziła do siebie. Synowie poszli do najstarszego żytela seła, który mieszkał na kraju lisa. Pokłonili się mu nisko i poprosili.
11: Pomożcie nam, didu! Pójdźcie dych na daty żołej wody. Nasza mama wmyrają.
10: Kryknął najmłodszy syn.
12: Czarodziejne drzewo żyłej wody bie na sobotnik gori. Pit besidujuczym drewom, na kotrym sidyt zaczarowany sokił. Tot, kto tam pide, musit wernuty w protiahu semoch dny. Po drodzi nie wilno się ani raz obizryty, bo kto się posmotryt do zadu, odraz zaminyt się w kamin. Nie wilno tiż nigde w bik zojty.
10: Bratia horiaczo podjakowali za radu, wernuli do chyży i zaczęli dumaty, kto pide hladaty żywoj wody.
13: Ja jem bardzo silny, za to poradzę si najlepsze.
10: Powił najstarszy brat. Wziął ze sobą topir, popraszczał się z rodziną i ruszył na sobotnią górę.
14: Jakim win jest herojom?
10: Zachoplał się średni brat.
11: A co będzie, jak sobie nie da z rady?
14: Pit, Bortaczku, drubaczku. Czom by sobie mał nie daty rady?
10: Sztoden bratia smotryli na płód, żdali brata z żywą wodą. Ale przeszło 7 dni, a win nie wertał. Propał desy bez wisty.
11: Co robimy?
10: Zwidał się Łanio.
14: Jak ludzie besidują, że żyła woda wertat z dorowla, to tak musit byty.
10: Powił średni brat i ryszył, że teper win pide na sobotnią horu.
14: Naszemu bratu musiło się sztosy przytrafyty, ale ja sobie dam radę.
11: A może ja pidu, a ty się leszę z naszą mamką?
10: Neśmiłość widał się Łanio, ale seretni brat lem się zaśmijał.
14: Do toho trzeba rozumu, a ty ho nie masz.
10: Seretni brat wziął ze sobą wczane knychy i kropyło, żeby czorta z drogi zohnaty. Pak popraszczał się z ridnyma i ruszył w drogu. Mniały dny i noczy, proszą tyżden, a brata nie było widno. Łanioż to den wychodził na pód. Smotrył, czy nadchodziad starszy bratia. Ale nikogo nie było. W końcu sam wybrał się w drogu. Wziął ze sobą kawalec chleba i zaostrzenił kosu i ruszył w drogu.
11: Muszę uratować bratiu i ozdorować ty mamu.
10: Iszał przez ciły den hustym lisom, aż dotarł pod sobotnią horu. Stanął, zadarł hołowu, ale hora była taka stroma i wysoka, że nie było widno jej wierzchka. Łanio zbychnął tychićko i zaczął wychodzić na horu. Naraz, pod nohami, wczuł syczania zmoi, która furt za nim pouzła. Ale chłopczysko nie zwertał na nią uwagi. Zatysnął zuby i iszł dalej. Naraz zmoja zniknęła między kamieniami. Łanio podjakował Bohu za ratunek i molaczy się piszą dali.
12: Hej, hej, dejdeś, chłopcze.
10: Wczuł za sobą hołos. Użmał się odwernuty, ale zdohadał się, że nie wilno mu to chorobyty i nie zwertajuczy na nic uwagi iszą dali.
12: No czo mnie odpowiadasz?
10: Zas wczuł hołos, ale i teper się nie odwernął. Człowiek z rohami na hołowi dognał go i wyperedył.
12: Dejdesz!
11: Koże uładu, dla mamy!
12: A ja dziży do powodu. Pospod w prawo i jaka wahidna droga. Chod, idziemy razem.
10: Najmłodszy brat pizrył w prawo, gdy naraz pojawiła się wychidna stężka. Bez kamieniu i terniu. Mał uż tamady i ty, ale przypomnął sobie słowa dida, że nie wilno mu schodyty z drogi.
11: Idź sobie sam, ja budu iszą tak jak do teper.
10: Po tych słowach dalsze pniał się w horu.
12: A najdalecho!
10: Wczuł i podorożny z rohamy naraz zniknął. Łanio poniał, że to czort, który chciał ho zwesty z drogi do złoho na chwaryty i od tej pory nie zwertał już uwagi ani na kryky, ani na terni, ani na kameni. Lem spynał się w horu, jak lem najskorsze mich. Pod wierzchem sobotniej hory z peczal wyskoczyła niespodziewanie wielka i straszna werturnycia. Stanęła na zadnich łabach i skoczyła do chłopcia. Łanio nie wstraszył się żwira i obronił się swoją kosą. Tak podszedł do besiedującego dereła, a ono kazało mu odłomyty hołusku i namoczyty jej w żywej wodzie. Z dereła zlecił sokił z dzbanką w dziubi. Czerpnął wodę z dżerelcia i podał jej chłopczyskowy. Najmłodszy brat schodził z sobotniej hory z dzbanką pełnym żywej wody i hołuską urłaną z besiedującego dereła. Wse, koli zamoczył hołusku w wodzie i pokropił nią kameni, które leżały przy puty, skały zamieniali się w ludy, które przybywały doterty do zaczarowanego dereła. Dwa wielkie kameni zamienili się w starszych bratiów Łania. Oba podeszli do najmłodszego brata i dziękowali mu za spasienia. Tryje bratia wernuli do chyży, gdzie leżała ich chwora maty. Najmłodszy pokropił jej żywą wodą i odraz stała z posteli mocna i zdorowa. Zahańbyli się starszy bratia, że śmiali się z Łania. Pereprosili go i mocno wystyskali. Pak dołho żyli wszystkie razem, w zgodzie i poszanie.

Znanym magicznym bajkowym atrybutom jest też szapka niewidymka. Nie jeden lemko mriał o takiej szapki, żeby po wygnaniu moczu choć na chwilku wernuty na lemkołynu.

Litom 1388 roku na muszuńskim rynku spaleno Annę Dudową, nazywano w literaturze Dudychą. Posłużona została obosorstwo.

0: była ona jedną z mądrzejszych ludyń swego czasu. Jej proces był jednym z ostatnich, w którym zasłużono spalenia. Posłuchajmy legendy o czarownicy z Telicza, która tak jak Anna Duda skończyła żywot na stosi. Legendu totu zapisał Andrzej Potocki, historyk regionalista i animator kultury z Rymanowa. Telicka czarownica. Raz na parunatce drogiu rodzi się takie krasdziłcza, jaką była Oryna, młoda telicka miszczanka. Szwarna jak łozyna, czornowołosa o oczach, w których odbija się syniawa neba. Łagidnu mała naturu, jak lekki witerok, w roboci skora była jak hirski potyczok. Chłopciam podobała się bars, ale duże dziewczat zawydowało jej krasy, a denekotry stare baby aż jej nienawidzili, bo ich dziewki nie były tak krasne i robitne. Zaczęły proto rozpowiadaty, że Oryna na pełno czarownicza, bo przecież jej krasa jest nieczłowecza. Skoro pojawiły się czutki, że Oryna szmaryła w rok na jakieś dziecko, które jak na niego pizryła, ciłe zosyniło. Ktoś inny mał jej wydity, jak zbierała raniszniu rosu. To wszystko mało poświadczyty o jej nieczystych intencjach i związkach z nieczystymi syłami. Sprawa trafiła do sudu. Wozwano wszystkich, którzy byli gotowi świadczyty proti Oryni i jej samu, żeby mogła wysłuchać, o co jest posłużana. Paru starych bab złożyło falszywe zeznania, obwiniający Orynu o czyny poświadczające to, że jest ona czarownicą. Tota zaperyczała wszystkomu za to, że wszystko, co wczuła na swoją temu, było cygaństwem. Sudzi nie znali, jak rozwiązać tę sprawę. Rieszyły poddać jej probie prawdy przez pławania. Wybrane zostało miejsce złączenia dwóch rzek, Muszynki i Popradu, bo tam był głęboki baniur. Oryni powiązali ruky i nogi i tak wszmaryli do wody. Jakby zaczęła się topić, oznaczałoby to, że jest niewinna. W przeciwnym razie czort mał jej utrzymywać na werchy. Jak jej wszmaryli do wody, Oryna nie wtopiła się, bo powietrze pod grubym, długim kabatem trzymało jej na wodzie. Ludzie, jak stojali na berezie, zaczęli kryczać: to czarownica, na ogień z nią! I tak spalili telczane niewinne dziewcza i nawet jedna suza spółczucia nie wypłynęła spod ich powik. W tej samej chwili ich dziewki zdali się im harszczy i robitniejszy. W denekotruch sełach na Lemkołyni jeszcze żywym jest wirowanie w posorku. To nieszkodliwy czarownici, który potrafla trzmaryty w roku albo odobraty korołam mołoko. Posłuchajmy żartibliwego opowiadania Iwana Żolema.
1: Iwan Żelem, czarownica, urywok. Mene wzeli wszystkie znajut. A wy kumo i wy słacho, możecie tyż to potwierdzyty, żem gazda poriadny, na nikogo złoho słowa nie powin. I nie zanymam się babskimi plotkami. Ale promyki to wujełku, muszę wam powisty, że to wirutna czarownica. Nie czudujcie się, bo ona jak zachocze, to o północy na kociubi i do was przyletyt. I chwist na pełno tyż ma. Lem chochołat pit forbanką. Oho. A wyż to soj dumale? Czariunycia, ja też wam na ostatni już bortek. I kus wydżu, co się dookoła robić. Och, no naj już budę i po waszemu, że chłosta iszczy nie maje. Choć wy ich im też nie zazerali, ale mołoko czużej korowy za braty znaje. Zaberę mołoko od susickich korą do swoich i już. I to od susitka nyczne nadojd, a jełka maje pełny horci. Zazne wiryte? Tosiaś, widajte ku Magnatka, szto ona na jar porobyła joho korowa, że ciły mysiac nie dawali mu mołoka ani po kwarti. Lem aż, jak so już zo 3 tygodnie po pasle na trawi i ku z nich wyszli jej czary, to zas pojawili mołoka. A jełka i tołdy doiła ciły dyjnyk, bo wszytko kumowo mołoko piszło do niej. A, już was ciekawit, jak ona to robit. O, ona znaje, jak to zrobity. Czariunycia. Przychodzi diakosy na jar do kuma Hnatka i na pan bich prosit pożyczyty jej płachtu koniczu.
2: I graz im się skinczył swi.
1: Powidat.
2: A na pan już ani makucha, ani otrubił, pomastyty korołam siczku. A jak mi nie pożyczyte, choć kus, to koroły mi bardzo trafiat mołoko, bo preściłu zimu male pokus to konycz, to makuch, to otruby, także już przywykli dobry isty i za to pokus się doili. Pożyczyte mi, choć z płachtu konyczu, to już sobie jakosy poradzu, bo już wnet chudowa pide się pasty, a na trawi koroły zas budut maty mołoko.
1: A kum, Hnatko, mał koneczu i szczytost, bo wichotak nie zhajnował w zimie korowamy, jak jełka. A trymał lem pokus dla konia, a że one soj susidę, to się nad nią zmyłał. Dał i od razu obermok koneczu do róg i kazał pryty jeszcze raz z płachtą. A jełka nosyła to tu konecz do mił, nie dookoła po steżci, jaką ona zawsze chodyła do kuma Hnatka, a prosto czerez zachorodu. Choć, szto prawda, trawa się jeszcze na niej nie zeleniła. A czego ona tak nosyła, ha? A, widzicie, nie znate, to ja wam powiem. Toho, że ona czariunycia, a tak czary lipsze dijut. Czekajte, czekajte, jeszcze się nic nie zwidujte, bo jak wam wszystko opowiem, to się aż zczudujete. Jak jełka przynosiła to tu konycz do swojego boiska, to się zaraz wernuła tą samą drogą do obory kuma Hnatka. I po drodze sztosy czarowała. Idę paru kroków, a potem się zohnę i niby przynosić do zemli tot konycz, to i pierwsze niby wypał. A potem zaskus idę i zazrobię to samo. Ale wy nie wierte, że to ona stratyła tołdy tot konycz. To ona ho tołdy na roką szmaryła na zemlu, bo i trzeba było zaczarowaty nim totu do rochu, żeby poni mołoko od korą kuma Hnatka wyreszło do jej koru. I dlatego ona iszła z nim na prosto, a nie po steżci, bo na prosto czaramy lekrze od obraty mołoko jak po steżci. Aha, teper już wydyte, że ona nelem po to i pożyczała koneczu, żelem nim można zaczarowaty mołoko. A wy? Iszczy nie pełny, że ona czariunycia? Chodyt? A koli chodyt? Wykumo i wysłacho. Tak jak moja stara. W niedzielu same pasete koroły, żeby ty tyska choć raz na tydzień się dobry wyspali. I lem wyżenete korowy na rin i one lem tam prudko dakus lysnut. A już z tytomem, bo trzeba i ty do cerkwy. I jak lem jegomość wozmut basom, błahosłowen Bóg nasz, aby już pobożno odpowiadate amin, albo staraty się jeszcze w prytwori, bo ci łaty ich w ruku, jak ony lem zachodziat do cerkwy. A jełka? Na błahosłowen Bóg, ona iszczy pasę koroły na fajni trawi, dade na medży, albo koło potoka, a potem popasat ich jeszcze na otawi, albo na koneczy. A czoho? Bo musy tak, bo taka umowa z czorto, że może i ty do cerkwy, ale aż na irze herowymy. Czytali Olha,
3: Melania
4: i Natalia Pelechacz.

0: Dziewczata do dnes mają różne sposoby, żeby czarować chłopców. Posłuchajmy żartobliwej rymowanki, w której możemy poznać paru sposobów na oczarowanie drugiej osoby.
1: Anna Rydzanecz, czarowanie. Siedzę ja przy stole, nohami kołyszu i do tebe miłej chyba list napiszę. Bo siedzą ludzie, sama też tak dumam, że miłej zachodzić, co raz rycze gunam. Za tobą banuj, nie znam, co się wodzić. Może dnes za tobą inna dziewka chodzić? Nie dumaj się, miłej, że ja tak odpuszczę. Jak jem raz zimała, nie tak skoro puszczę. Muszę tebe, miłej, dnes zaczarować, żeby ty od mnie nie chciał już wtykać. Meczu tepe w roki. Mi mileńki, Natia, nie lubuj ty inczoj. Lubuj zause le mnie. Oj, meczu ja meczu i metała budu. Żebyś nie polubił, ty nikoli druhu. A teper zapalu czerwoną kalinu. Nienachod nikoli ty druhu dziewczynu. Na pochrybacz wozmu stary gaczy z płota. Najty nie przychodzić na drugą ochota. Nad blachą rozliją horniatko mołoka. Najsiane ozerot za tobą wywłoka. Stary kaba do podru na szerokie stręby, żeby ty nadawał druhy dziewczy gamby. Jak się dnes sposobisz do inczej już parki, najsia ty pokażut na gambusi parchy. Oj, meczu ja w roki, w południe i w nocy. Nie zazeraj, miłej, drugiej dziewczy w oczy. Tam na kupi sina, góra kotkodacze. Nie znasz tym lękuj, jak mi serce płacze, bo ja wszystko wyczu. Prez zerkalce swoje, gdy wieczorem chodysz, słoneczko ty moje. A ty se zachodysz, już czerbaty melci. I mi tym przydajesz, oj żal, prebaraz wielki. Teper ja zaspalu w ochny centuryju. Skimczysz, miły, skimczysz, ty tu komendyju. Nie dumaj se, miły, że ja ty chorożu. Raczej, miły, dumaj, że to szczęście woróżu. Zaren ja prekraszu twój kałap pereczką, żebym dalej była twoją frajeroczką. Teper ja do kupy pozbieram barwinok, żebym skoro wyła swój wesilny winok. Jak siaty od wrogiu nie popsuje krasa, zrobimy wesila na samego spasa. Powiem tobie, miły, co chocia czarują, bo ja bardzo za tobą od tyżnia banuję. Kinczu, miły, kinczu. To basorczynia, bo się już przybliżać nam pora do inia. Najsiaty po nocy nie znad kras dziewicia, bo za tobą tużyt twoje czarownicia. Recytowała Sofia Rutkowska.
0: Zapraszamy do wysłuchania piśni czarownicia z płatni Tańci duszu Moniki Małgorzaty Lis i Michała Kajdi.

Od dawna ludzie wierzyli, że zawdzięki wodzie życia, tajemnym eliksirom, zaklaciom, czaram można przekroczyć barierę znania, poznać to, co tajemne i niemożliwe. Dneska nie jest już magii tak jak dawno, ale dużo ludzi wierzy jeszcze w różne amulety, przedmety, eliksiry i czary. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na następne odcinki naszej radioczytelni.

Chrystus Woskres, drodzy słuchacze, witajcie koło słuchania audycji Odomasz w sobotę 2 maja, w pierwszą sobotę tego naszego nowego miesiąca. Cieszę się na to, że jesteście ze mną. No i tradycyjnie Chrystus Woskres zaczęliśmy, kiedyże furt znajdujemy się w tym wielkodnim paschalnym czasie z tego radiemy i przywitali nas Stefan Szteć i jego kamaratia. Drodzy słuchacze, audycja Odomasz. Jak dnes w sobotu czujete z mobilnego studia w Lignicy za mikrofonem jest Severian Kosowski. Ja z wami budu przez godzinę, bo do godziny 9 wieczór. Tak że to nadzieję się, że przy tym majowci, przy tym majowym weekendzie, no tak, że budete w jedno ze mną, że wam się to ta muzyka, jaką dneska jem zrychtował, bude lubity. Tak że to zaczynamy. Kraśni wszystkich proszę.

Wczera, dnes, zaran. LEM FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. LEM FM.

0: Najwitaj ten Ediusia, że produżate dobry majowy weekend, choć z tego roku to majowy weekend tak nie wyszedł dobry jak po inny rok. Mam tu na dumci to, że kiedy po inny rok dobry ste podumale, dobry ste to wszystko sobie poskładale do kupy, tak no, dekotry sobie i też den wilnoho robili. Widomo, trzeba było takie wilne od roboty też sobie wziąty. No ale dało się to, jak im powiem, poskładać. Tego roku, po prawdzie, to wczorajsza piatnicia była swobodna, pierwszy dzień maja, a dnes drugi dzień maja, sobota. No ale to sobota, to inaczej. No i zaraz niedziela, od poniedziałka już wracamy do roboty, już wracamy do swoich codziennych obowiązków. No ale to niczemu nie wady, drodzy słuchacze, żebyście pri perervi, kiedy len môžete slúchať, ale perša Limkiuske Radio Lem FM. No dobrý, ja vás krásne prošu na ďalšiu muzičnú perervu a vy čujete furt audiciu o domáš.
1: O domáš.

Witajte po prerwie, dajte znaka, czy nas dobrze odbieracie, a okrem toho, kiedy chcecie, dajte znaka, jak ste wczorajszą piatnicę, swobodną piatnicę, jak ste dzisiejszą sobotę prodłużali, no i jak planujecie za raniejszą niedzielę, kiedy furt tot majowy weekend jeszcze trwać tradycyjnej, jak gdy o swobodne. W Polsce wczera święto pracy, tak że nadzieję, że jeste to tu swoją robotę, jaką na sztodzień macie, lubite. Taką mam nadzieję, że jej lubite, że jeste jej dajek od świadku, ale... No a dnes swobodna sobota, tak że może z rodziną, ze znajomymi, dakus tiż siedzite, dakus może dasz to smacznego konsumujete. Kiedy tak, tak życzę wam smacznego i na zdrowia.

Posłuchajcie tej pierwszej naszej chlastyłoczki Lemkiwskiego Narodowego Radia LEM FM

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

o domasz, Nelem Prestoli, aj w radiju Lem FM. Drodzy słuchacze, maj my zaczęli tak jak wczoraj, no dnes już drugi dzień maja. Ale ja bym wam chciał jedno powisty, jedno przypomnuty. Odże w maju takoj budą odbywać się już pierwsze nasze lemkiewskie podii w tym takim naszym kalendarze lemkiewskich podii. No bo już w dniach 23-24 maja projde 13. Międzynarodne Biennale Lemkiewskiej Rusyńskiej Kultury Rutenale. I toho roka bude pierwszy raz inaczsze jak do tej pory, no bo wse to była podia dwodniowa, to się nic nie miniat, i wse ona odbywała się lem w Krynicy przez dwa dni. A toho roka, sobota, 23 dzień maja, odbude się w Krynicy, a 24 dzień maja odbude się w Wysowi. Jak raz gmina Uścia Ruskie dołączyła do toho, żeby kus podporyty toto naszą lemkiewską podiju i na drugi dzień, na niedzielę, perenesemy się do Wysowy, gdzie odbudą się koncerty, stricze, dopowiedzi, wszystko to, co będzie powiązane z szeroko rozumitą prezentacją lemkiewskiej rusyńskiej kultury. Także to zapisujcie do kalendarium 23-24 maja 13.

Blem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Blem FM to twoje radio.

przekledzie duszę mesecznej krainy. Ukrywam każdy wieczór do chladnej peryny. Moje ciało jest prázdny byt, a 24 godzin dziennie w nim skúšam żyć. Holé steny od prachu pavučí, popláchnem každé ráno horkosťou vlastných slí.

M znamy. W znamy. Razem daje LMFM.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

Paryżowy, u Londynowy, ta i u New Yorkowy. Chodilam ta lapalam u papucia, ta i krniczną wodę lialam na sej z baksy plasmasowej.

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja ze synoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku dostało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy ja zrył, że idę do mił, to Igor tak uleciał strasznie. Po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć wpadę. Вертання. У стілко пройдених доріг, уж ноги болят, коли ще курят гори. А стримай хід, а сяд на звлечені, обдерті ялиці. Уж сама прося, а не зашелага пут, уж з-під тя не втіче. Стан, небоже, pizry. Po wytołczeniej drozi, na szapku bilszy od kamienia, z projatym klekaniom nianiu, żenę gotobi sen. Stan, posłuchaj, zwleczena guputy obderta, sumyt jalecia.